miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo.

0: Radio Alex.
1: Poniedziałek, 18 dzień maja, na zegarach godzina 6, a czas na pierwsze poranne wiadomości.
2: Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały trzy osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujące różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
3: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
2: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
4: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
5: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
4: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej, niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
2: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski. Adrenalina może trafić do szkół. Ma być wykorzystywana w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych u uczniów. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje Michał Dobrołowicz.
6: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
7: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
6: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Poranek mokry, tak możemy powiedzieć w dwóch słowach to, co dzieje się za oknami. W wielu miejscach wynik jednocyfrowy, ale sytuacja w ciągu dnia będzie się rozwijała w dobrym kierunku. W tej chwili najmniej ciepło w Zakopanem 4,6 stopnia, we Włodawie 11,6. No a co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura wzrośnie, w niektórych miejscach solidny wynik dwucyfrowy. Patrzę, że w centralnej Polsce najcieplej, na Lubelszczyźnie też całkiem nieźle, oczywiście najzimniej będzie na Podhalu. Parasole też jeszcze mogą się dzisiaj przydać, jeśli chodzi o warunki biometeo. No niestety biomet dzisiaj będzie nie najlepszy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Tymi tematami zakończyliśmy miniony tydzień. Turyści ranni od uderzenia pioruna w Tatrach w piątek tuż przed 13:00. Toprowcy otrzymali informację o 5 osobach, które przebywały na szczycie Giewontu w czasie burzy. Zostały porażone piorunem. 2 z nich doznały poważnych obrażeń i zostały przetransportowane śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostała trójka z lżejszymi obrażeniami została sprowadzana na dół przez toprowców.
10: To było chwilę przed 13:00. I ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ją dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
11: Czyli 2 osoby zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitala, a co z pozostałą trójką?
10: Nie doznali większych obrażeń.
9: W górach panują warunki wiosenne, zalegają płaty śniegu. Pojawiły się w piątek pierwsze wiosenne burze.
10: Warunki są wiosenne, czyli w wyższych partiach gór dalej zalega śnieg. Jest ryzyko poślizgnięć, upadków z wysokości. Dodatkowo też pojawiają się już pierwsze burze, tak jak ta dzisiejsza, także warunki prognozowane pogody też są niekorzystne, także zdecydowanie w najbliższym czasie warunki nie będą sprzyjać wycieczkom górskim. Tutaj przypominamy o tym, że sprawdzać to prognozę pogody i w przypadku ryzyka burzy nie udawać się w wyższe partie gór, a szczególnie takie jak Giewon czy Świnica, które są odosobnione z sztucznymi ułatwieniami.
9: Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOPR, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Nie będzie kar dla tych, którzy nie zdążyli zarejestrować działalności polegającej na najmie krótkoterminowym przed sezonem. Uspokaja Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Rozporządzenie unijne zalecało wprowadzenie przepisów o tego rodzaju działalności do 20 maja.
0: Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Na ten moment nie ma ustawy, nie ma rozporządzenia, więc nas, małych przedsiębiorców tutaj w Zakopanem, te przepisy od 20 maja nie obowiązują, więc proszę się tutaj nie obawiać. Na pewno nie będzie takiej drastycznej zmiany przepisów w okresie teraz sezonu letniego. Minister uspokajał, że wydarzy się to dopiero po sezonie letnim, a w tym czasie będziemy my jako gminy mieli już dostęp do tego systemu, będziemy mogli powoli tą naszą bazę danych wprowadzać do tego centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, który przygotowało ministerstwo. My tutaj z ramienia Urzędu Miasta już wystąpiliśmy o te dostępy, czekamy o nadanie tego i będziemy też już mogli te nasze obiekty wprowadzać.
9: W momencie wejścia w życie przepisów duże portale rezerwacyjne miałyby odmawiać umieszczenia obiektów bez odpowiedniego numeru ewidencyjnego. Za ich brak miała grozić kara do 50 tysięcy złotych. Dodatkowo właściciele mieli dostosować obiekt do wymogów obowiązujących w hotelach, na przykład dotyczących przepisów przeciwpożarowych. Bilety do TPN-u mogą być droższe. Ministerstwo Klimatu przygotowuje zmiany w ustawie. Jedna z nich dotyczy podwyżki cen biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teraz bilet kosztuje 11 zł, a część tej kwoty, 15%, trafia do TOPR-u. Po wejściu ustawy w życie środki dla ratowników górskich będą doliczane do dotychczasowej ceny biletu. Wzrośnie ona o niecałe 2 zł.
12: W tym momencie ta opłata jest ukryta w cenie biletu, natomiast ma być do tego biletu doliczana. Uważam, że to jest bardzo dobry ruch, dlatego żeby turyści mieli świadomość tego, że taka opłata istnieje, że muszą ją ponieść, że to jest opłata dla TOPR-u, GOPR-u. I oczywiście odciąży to też budżet parków, no bo parki nie będą musiały już przekazywać kwoty, które jest elementem, częścią składową biletu wstępu, tylko będzie to kwota zupełnie odrębna, niezależna od ceny opłaty za wstęp.
9: Podwyżka cen biletów mogłaby zwiększyć budżet Tatrzańskiego Parku Narodowego o kilka milionów złotych.
12: Park przeznacza pieniądze na swoje cele statutowe, więc głównie na zadania z zakresu ochrony przyrody, na monitoring, na edukację. No musimy też utrzymywać infrastrukturę, szlaki, toalety, sprzątać śmieci. Musimy utrzymywać centra edukacji. Musimy również utrzymywać park jako pewien strukturę organizacyjną, budynki, nieruchomości. Mam też tych budynków sporo na stanie. No i oczywiście na wynagrodzenia pracowników, więc skracając, no park może wydawać pieniądze na te zadania, te cele, które są zdefiniowane w ustawie o ochronie przyrody.
9: Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ustawa nie jest jeszcze procedowana w Sejmie. Najwcześniej mogłaby wejść w życie pod koniec tego roku.
13: To jest pewna forma dofinansowania działalności ratowniczej. No mogę tutaj powiedzieć tak na przykładzie, o ile na ratownictwo Tatrach i w paśmie spisko-gubałowskim, bo tak brzmi to zadanie, które realizujemy na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mniej więcej w ostatnich 2 latach mamy około 12 milionów na obsługę śmigłowca, zatrudnienie ratowników, utrzymanie bazy. To ta dodatkowa kwota z biletu wstępu to jest około 4,5 miliona, więc znaczące środki, tak, które stanowią dla nas niezwykle istotne wsparcie.
9: Jeżeli nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wejdzie w życie, to dotychczasowe 11 zł będzie całkowicie przeznaczone na działalność TPN-u, a do tej kwoty zostanie doliczone 15% przeznaczone przeznaczone na działalność TOPR-u. Dla ratowników górskich to może być problem, uważa Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego.
14: Rozumiem, że według tej interpretacji ceny wzrosną, ale przez TOPR, tak? No nie do końca tak jest. W tej chwili już od kilkunastu lat 15% z ceny biletu jest przekazywane na rzecz ratownictwa górskiego. Natomiast tutaj jest pomysł taki, by uwolnić ograniczenie, które wynika z zapisów ustawy o ochronie przyrody, gdzie określono, że ze względu na dobro społeczne cena nie może być wyższa niż 6 zł maksymalna jednorazowego biletu i ona jest waloryzowana, no w tej chwili to jest około 11 zł, to jest ta maksymalna cena, jaką może być. No i z tych 11 zł TOPR bierze te złoty 50 czy 60, a teraz park chce wziąć pełną kwotę 11 zł, a my, żebyśmy ten złoty 60 brali dodatkowo. Uważam, że prostszym rozwiązaniem jest zniesienie tego limitu lub zmiana tego limitu i pozostawienie rozwiązania, które funkcjonuje już od wielu lat. Bo ta nowa propozycja wydaje się atrakcyjna i tutaj słyszymy, że to będzie większa kwota, ale to wszystko zależy, jak te 15% będzie naliczane. Czy będzie obciążone dodatkowym podatkiem? Czy będziemy musieli partycypować w kosztach pozyskania, obsługi, sprzedaży tej dodatkowej opłaty?
9: Mówił naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Włodarze tatrzańskich gmin rozważają pomysł założenia azylu dla dzikich zwierząt. Mogłyby tu otrzymać pomoc weterynaryjną czy przejść rehabilitację, po której czekałby je powrót do naturalnego środowiska. O komentarz poprosiliśmy Filipa Ziębę, zastępcę dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Tu może się pojawić dużo pytań, jaki jest cel takiego azylu, czy to jest tymczasowe przechowywanie, nie wiem, w celu jakiejś szybkiej rehabilitacji, na przykład w przypadku jakichś kolizji drogowych i z powrotem wypuszczenie takiego zwierzaka, czy to ma być azyl, który takie zwierzęta przechowywuje do śmierci, bo azyl azylowi nierówny. To są zupełnie różne sprawy. No i z perspektywy naszej Parku Narodowego muszę powiedzieć, że musi być rozmowa nie tylko o azylu, ale równocześnie musi być rozmowa o tych wszystkich przyczynach, dlaczego te zwierzęta schodzą na dół.
9: Jak podkreśla Filip Zieba, który jest również ekspertem od zachowań tatrzańskich niedźwiedzi, najważniejsza jest edukacja i odpowiednie zabezpieczenie i regularne, częste wywożenie odpadów z gospodarstw domowych. To one najczęściej sprowadzają dzikie zwierzęta pod ludzkie siedziby. Kolejny etap remontu ulicy Kasprusie w Zakopanem. Wykonawca zapowiada zamknięcie dolnego odcinka drogi. Od wtorku do połowy września nieprzejezdny będzie fragment od ulicy Kościeliskiej do księdza Stolarczyka.
0: Od 19 maja nastąpi zamknięcie tego dolnego odcinka ulicy Kasprusie. Jak Państwo wiecie, prowadzimy tam kompleksowy remont ulicy Kasprusie na całym odcinku od ulicy Orkana. Potrzebujemy zamknąć ten dolny odcinek. Górny odcinek będzie przez cały czas trwania robót otwarty, czyli ten taki najbardziej kluczowy odcinek od Orkana do ulicy Stolarczyka. Będzie zawsze przejezdny, natomiast ten dolny odcinek będzie zamknięty ogólnie dla ruchu, natomiast mieszkańcy, wszyscy, którzy do tej pory dojeżdżali, oczywiście będą mieli taką możliwość, także tutaj też bardzo prosimy się nie stresować, bo każdy, kto dojeżdża do swoich nieruchomości, ten dostęp będzie miał. Oczywiście chodzi o ograniczenie ruchu tam turystycznego, samochodowego, tak aby prace mogły być prowadzone bezpiecznie. To zamknięcie jest planowane do września.
9: Uspokajają mieszkańców Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. I tymi tematami zakończyliśmy miniony tydzień. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
1: Witajcie w nowym pięknym dniu, witajcie w nowym tygodniu. Tak jest, bo poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Rozpoczynamy oficjalnie nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry. Kłaniam się nisko.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Tak jest, poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Jeden z dwóch naszych ulubionych dni tygodnia na literkę P. 18 dzień maja to już 138 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 24 minuty przed godziną 5, choć pewnie nikt nie zauważył, bo chmury. Zajdzie 28 minut po 20, a to oznacza, że dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 51 minut. No proszę, słońce coraz dłużej jest z nami. Na pewno miły to dzień będzie dla dzisiejszych solnizantów na liście: Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. F-A-I-N-A. Tak, Fajna. Nie przez J, tylko przez I, żeby nie było żadnych wątpliwości. Okazja do świętowania to dziś właśnie jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest także Dzień Mostowca. No to pozdrawiamy tych, którzy być może już na placu budowy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
0: O poranku na Podhalu mogą dokuczać nam mgły i zamglenia, do tego jeszcze będzie padał deszcz. No i on będzie nam się pojawiał przez cały dzień. Kolejna noc też mglista, jutro nad ranem jeszcze opady, ale powinny już zanikać. No i we wtorek coraz śmielej zaglądać ma do nas słońce, pogodnie ma zrobić się w środę. To jest miła informacja. Dzisiaj niezbyt ciepło, do 10 stopni, a zapowiadają synoptycy. Czy ta dziesiątka się pojawi? Zobaczymy. Podobnie ma być w Nowym Targu, ale już w kolejnych dniach będzie coraz cieplej. No, na razie jeszcze w Zakopanem 20 na horyzoncie nie widać.
1: Radio Alex.

0: Śląska.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. To właśnie dzisiaj wypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. No, pewnie dzisiaj w wielu placówkach jest wolne, bo poniedziałki to zwykle takie wolne od zwiedzania w muzeach. Na pewno nie udaje się do muzeum, tylko wciąż będzie aktywny Robert Lewandowski. Wczoraj wzruszające pożegnanie w Barcelonie. Ech, łzom i radości nie było końca, i smutku też troszeczkę. Smutni są też polscy kibice siatkówki. No niestety, Final Four nie dla Polaków. Warta Zawiercie przegrała z Perugią 0-3. Warszawiacy walczyli o trzecie miejsce, no ale po tiebreaku też ulegli tureckiemu zespołowi 3-2. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie sportowo bardziej radosny dla nas. Aha, piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. No to jest nutka optymizmu.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.

0: Niektórzy pytają z niepokojem, czy to już ten maj taki do końca będzie. No podobno nie. Już od jutra powinno zacząć się robić nieco cieplej. A o szczegółach prognozy pogody na pewno będę was jeszcze informował. Najbliższa okazja to oczywiście moment po naszych wiadomościach. A na te zapraszam punktualnie na godzinę 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex poznaliśmy szczegóły akcji ratunkowej TOPR na Giewoncie. 7 osób ucierpiało wskutek porażenia piorunem. W części z kraju i ze świata prezydent USA znów straszy Iran. Będzie też pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i żena bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: O reklamie.
0: Poniedziałek, 18 dzień maja, to w kalendarzach, na zegarach godzina 7, a my mamy dla was wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Jak już wiecie z Radia Alex, w miniony piątek doszło do dramatycznych wydarzeń na Giewoncie. Toprowcy dostali informację o grupie osób, które zostały porażone piorunem. Dyżurny ratownik TOPR jeszcze przed zakończeniem akcji na gorąco przekazał naszej reporterce informacje o trudnościach, jakie napotkali ratownicy w czasie jej trwania.
12: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została tenerią dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
1: Beato, jakie szczegóły akcji podał TOPR już po jej zakończeniu?
13: Jeden z 5 turystów przebywających na Giewoncie stracił przytomność i obsunął się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostałe osoby były lżej poszkodowane. Ratownicy zdołali dotrzeć śmigłowcem na przełęcz Kondratowa. Kozacką, skąd pieszo udali się w rejon zdarzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy najbardziej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostałą czwórkę sprowadzono na dół, a następnie przewieziono do szpitala. Jak przekazała medium Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala powiatowego w Zakopanem, turystom nic poważnego nie dolegało. Lekarze pozostawili ich jednak na obserwację. Cztery osoby opuściły placówkę w sobotę rano. Piąta, mężczyzna, który stracił przytomność, również miał go opuścić w sobotę. TOPR podał, że kilka godzin po wypadku do szpitala zgłosiły się samodzielnie kolejne dwie osoby.
1: W sumie w piątek urazów od wyładowań atmosferycznych doznało 7 osób. Relację przygotowała dla Was nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, która rozmawiała z dyżurnym ratownikiem TOPR Łukaszem Stępkiem.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Dziś rusza remont drogi powiatowej z Łysej Polany nad Morskie Oko. Chodzi o odcinek o długości 3 km od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza. Od dzisiaj przez najbliższy tydzień trasa będzie zamknięta dla samochodów i zaprzęgów konnych. Piesi wciąż będą mogli z niej skorzystać. Na przyszły tydzień od poniedziałku do piątku lub soboty zaplanowano całkowite zamknięcie drogi. Harmonogram prac mamy na radioalex.com.pl. Terminy mogą się zmienić w zależności od pogody. Dziś ruszają także prace drogowe na ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy. Do najbliższego piątku jezdnia na odcinku około 30 metrów będzie zamknięta. Drogowcy będą układali kostkę granitową na placu manewrowym oraz zjazdach. W tym czasie dojazd do przyległych do chodnika posesji będzie niemożliwy ze względu na występujący uskok nawierzchni oraz technologię prowadzonych robót. Strażacy otoczyli opieką przerażone zwierzęta po wypadku samochodu w Rdzawce. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
15: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
14: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
16: Dystancja do cieli tego razu bliższa niż 500 km. To wagomy się i tomu, że moskowski region насичений російськими засобами
15: środkami obrony powietrznej.
16: Вони свій район влади бережуть найбільше, але українські далековійні кроки вже це долають.
14: Запевнив вчора український президент Володимир Зеленський.
15: Представники влад російських поінформували, що в тих атаках дронів на обвод московський згинули 4 особи, 12 зostało rannych. Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
14: Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Tak napisał prezydent na platformie Truth Social.
15: Czas jest najważniejszy, podkreślił na koniec Donald Trump.
14: Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu. A teraz w faktach pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
15: Opaska kapitana. Owacja kibiców na stojąco na Camp Nou i łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
17: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou por
15: último. Ostatni występ Lewego w drużynie Dumy Katalonii opuszcza Barcelonę. Z rąk prezesa Barsy Joana Laporte odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze.
14: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
0: Po poranku na Podhalu mogą dokuczać nam mgły i zamglenia, do tego jeszcze będzie padał deszcz. No i on będzie nam się pojawiał przez cały dzień. Kolejna noc też mglista, jutro nad ranem jeszcze opady, ale powinny już zanikać. No i we wtorek coraz śmielej zaglądać ma do nas słońce, pogodnie ma zrobić się w środę. To jest miła informacja. Dzisiaj niezbyt ciepło, do 10 stopni, a zapowiadają synoptycy. Czy ta dziesiątka się pojawi? Zobaczymy. Podobnie ma być w Nowym Targu, ale już w kolejnych dniach będzie coraz cieplej. No, na razie jeszcze w Zakopanem 20 na horyzoncie nie widać.
18: Poniedziałkowy poranek to już w komplecie duecie na stanowisku dowodzenia.
0: Mamy oczywiście Ewelina Kroczek.
18: I Marek Poc.
0: No to zapraszamy.
18: I oczywiście dzień dobry. Zapraszamy.

0: Nie chce być inaczej, poniedziałek w kalendarzach, a co przyniesie dzień? Sprawdzamy to w horoskopie.
1: Zodiakalny baran słucha nas teraz uważnie, to idealny dzień na domknięcie zaległych spraw zawodowych, które od dawna spędzały ci sen z powiek. Twoja naturalna energia i determinacja pozwolą ci dzisiaj zaimponować komuś, kto ma duży wpływ na twoją przyszłość.
0: Lew, w poniedziałek postaw na współpracę, bo działanie w pojedynkę może przynieść więcej frustracji niż pożytku. Wieczorem znajdź czas na relaks przy dobrej książce lub filmie, aby naładować baterię przed intensywnym tygodniem.
1: Koziorożcu, gwiazdy sprzyjają twoim finansom, więc to dobry moment na przemyślane inwestycje lub planowanie domowego budżetu. W relacjach z bliskimi postaw na szczerość, ponieważ krótka, ale konkretna rozmowa rozwieje wszelkie ostatnie wątpliwości.

0: To poniedziałkowy poranek w Radiu Alex.
1: A o poranku właśnie w poniedziałek robimy tak zwany przegląd prasy, czyli sprawdzamy, co dzieje się wokół nas i mamy taką oto informację.
0: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zmiany w ustawie o ochronie środowiska. Zaskakujące. Jedno z nich dotyczy podwyżki cen biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Teraz bilet normalny kosztuje 11 zł, a 15% tej kwoty trafia do ratowników. Stop. Po wejściu ustawy w życie środki dla ratowników górskich będą doliczane do dotychczasowej ceny biletu, a to oznacza wzrost o niecałe 2 zł.
0: No a podwyżka cen mogłaby zwiększyć budżet Tatrzańskiego Parku Narodowego nawet o kilka milionów złotych. No i tutaj jest właśnie ta nutka optymizmu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
8: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: Oh.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
11: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9.

0: 6 w Żabce.
1: Za 6,99 i żona bogato.
0: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
0: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
3: Na razie 20 na termometrach w Zakopanem nie zobaczymy. Dzisiaj maksymalnie połowa z tego i to bardzo optymistyczne założenia. Jutro 14, 16 w środę, 15 w czwartek. No i tak będzie do końca tygodnia. Do tego jeszcze dzisiaj spodziewać możemy się opadów deszczu. Momentami ten deszcz może popadać intensywnie. Dopiero wieczorem sytuacja powinna się stabilizować, ale uwaga, wieczorem i w nocy synoptycy zapowiadają mgły i zamglenia. W kolejnych dniach już mniej zimno, jak wspominałem. No i też z każdym dniem powinno pojawiać się więcej słońca. Najpogodniejsza ma być środa.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My jeszcze trochę żyjemy tym, co działo się podczas minionego weekendu. Marek, ty pewnie nie oglądałeś konkursu piosenki Eurowizji.
0: Nie.
1: Szkoda, działo się. Jedni komentują wyniki, inni dyskutują o głosach jurorów, ale sporo europejskich dziennikarzy podkreślało jedno: ogromny talent wokalny Alicji Szemplińskiej. No to ci powiem, bo jak skoro nie... No to w takim razie od czego jestem ja, skoro nie oglądałeś? Polska skończyła konkurs na 12 miejscu. Zagraniczni jurorzy dali nam bardzo wysoką, 7 pozycję. I co ty na to?
0: No do podium mimo wszystko jeszcze dość daleko, ale panią Alicję serdecznie pozdrawiam, bo rzeczywiście możliwości wokalne przeogromne.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
16: Po reklamie.

0: Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, a myślę dnia brzmi...
1: Muzea są miejscem, gdzie milczenie przedmiotów mówi więcej niż słowa.
0: Tę ciszę można naprawdę usłyszeć historię, a my tymczasem zachęcamy, żeby nastawić radio trochę głośniej, bo za chwilę najważniejsze wiadomości z regionu, z kraju i ze świata.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Niedzielny wypadek drogowy w Rdzawce. Strażacy zaopiekowali się przerażonymi zwierzętami. W drugiej części serwisu włoska Perugia za mocna. Aluron CMC Warta Zawiercie przegrywa w finale Ligi Mistrzów. Posłuchajcie, co mówią kibice. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą,
13: och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, minęła 8. Czas na wiadomości.
2: Anna Krudek, zaczynamy. Groźny wypadek w Rdzawce. Strażacy ratowali przerażone zwierzęta. Policja wyjaśnia okoliczności poważnego wypadku, do którego doszło wczoraj tuż przed godziną 5 w Rdzawce. Z nieznanych przyczyn samochód osobowy wypadł z jezdni i zjechał do rowu. Jak relacjonują strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, ale w pojeździe przewożone były zwierzęta, 2 koty i 3 psy. Na skutek wypadku transportery, w których były przewożone, zostały uszkodzone. Po ewakuacji wystraszonych zwierząt strażacy otoczyli je opieką i starali się je uspokoić. W międzyczasie pozostali druhowie usunęli pojazd z rowu, który został następnie zabrany z miejsca zdarzenia przez lawetę.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W minioną sobotę Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył dla turystów kilka szlaków zamkniętych do tej pory z przyczyn przyrodniczych. Chodzi o szlak czerwony prowadzący z Przełęczy w Grzybowcu na Wyżnią Przełęcz Kondracką, to fragment szlaku z Doliny Strążyskiej na Giewont, a także szlak zielony z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz szlak niebieski z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką nad Morskie Oko. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy ostrzega, warunki w wyższych partiach Tatr są trudne i radzi, aby zrezygnować z wycieczek powyżej schronisk. W wielu miejscach zalega cienka warstwa świeżego białego puchu, pod którą znajduje się twardy, starszy śnieg. Jest ślisko, a szczególnie niebezpieczne są strome odcinki szlaków. Dodatkowym utrudnieniem mogą być opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem w rejonach szczytowych. Wciąż obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W Tatrach stan wody w potokach jest podwyższony i mogą występować lokalne podtopienia. Jest bardzo mokro i błotniście. Chorska Zachranna Służba ostrzega, że ze względu na wysoki poziom wód po ulewnych deszczach, Słowacki Tatrzański Park Narodowy tymczasowo zamknął do odwołania wszystkie wąwozy w Słowackim Raju. Chodzi o bezpieczeństwo turystów. Na koniec jeszcze jedna, tym razem nieco lepsza wiadomość z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak już wiecie z Radia Alex, przy niektórych wejściach na tatrzańskie szlaki TPN po zimowej przerwie ponownie uruchomił miejsca, z których można czerpać wodę.
13: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. No warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
2: Mówił dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Ze zdrojów wody pitnej można korzystać m.in. w Kuźnicach, Dolinie Strążyskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chałubińskiego w Zakopanem. Dziś w Rabce Zdroju szykują się utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulicy Sądeckiej z ulicą Kasprowicza. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskie.
17: Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
18: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
17: Siatkarze Aleuronu CMC Warte Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
16: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
17: Z kibicami Warte opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
19: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
20: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
21: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas z Rasel, niestety popełnił błąd.
19: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
20: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się w Final Four.
22: Przyjeżdżamy tutaj na pewno za rok. I wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
23: W myśl hasła do 3 razy sztuka.
22: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
16: Poza podium Ligi Mistrzów, druga z polskich drużyn, PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara. Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
17: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
16: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
17: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
25: Na razie 20 na termometrach w Zakopanem nie zobaczymy. Dzisiaj maksymalnie połowa z tego i to bardzo optymistyczne założenia. Jutro 14, 16 w środę, 15 w czwartek. No i tak będzie do końca tygodnia. Do tego jeszcze dzisiaj spodziewać możemy się opadów deszczu. Momentami ten deszcz może popadać intensywnie. Dopiero wieczorem sytuacja powinna się stabilizować, ale uwaga, wieczorem i w nocy synoptycy zapowiadają mgły i zamglenia. W kolejnych dniach już mniej zimno, jak wspominałem. No i też z każdym dniem powinno pojawiać się więcej słońca. Najpogodniejsza ma być środa.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Poniedziałkowy poranek. W tej godzinie sprawdzimy, co łączy gigantyczne kolejki do miejsc mrocznych z tym, co właśnie podbija internet.
25: No, niektóre wybory was zdziwią, a jeden gest kompletnie zaskoczy.
17: Ewelina Kroczek
25: i Marek Moc.
17: Zapraszamy.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, powiedz mi szczerze, na co ty byłbyś w stanie stać 2 godziny w kolejce, no?
0: No musiałbym się głęboko zastanowić. Nie wiem, może do ulubionego muzeum, na koncert ulubionego zespołu, albo meczyk?
1: No. Podobają mi się te odpowiedzi, bo w Warszawie ludzie ustawili się w gigantycznych kolejkach, uwaga, będziesz w szoku, do prosektorium.
0: Co?
1: Naprawdę. Podczas nocy muzeów tłumy odwiedzały niektóre domy pogrzebowe i zakłady funeralne.
0: Czyli zamiast podziwiać dzieła sztuki, kremacja, karawany, sekcje zwłok?
1: Tak, można było posłuchać o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, zobaczyć zabytkowe karawany, nietypowe urny. No i podobno część osób stała w kolejce ponad 2 godziny.
0: Czyli jednak interesuje nas tak naprawdę życie po życiu.
2: Słuchacie

0: przypominamy dziś poniedziałek.
1: Internet właśnie zrobił z papieża gwiazdę, słuchaj.
0: Czyli papież Leon XIV wszedł w trendy.
1: Mhm. I to dosłownie, po sieci krąży nagranie, na którym dzieci uczą papieża gestu 6-7. Ojciec Święty dał się namówić. 6-7, 6-7.
0: Czyli mamy papieża, viral i pewnie miliony wyświetleń.
1: Wszystko się zgadza. Filmik błyskawicznie obiegł internet, bo trudno przejść obok niego obojętnie. Zwłaszcza, że sam gest 6-7 właściwie nic nie oznacza. To po prostu taki internetowy żart. Zabawa młodych ludzi, no ale papież złapał, o co chodzi.
0: Nieważne, jakim językiem się komunikujemy. Najważniejsze jest porozumienie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i żena bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9.

0: w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
0: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
3: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1014 hektopaskali w ciągu dnia będzie dość stabilne, dopiero wieczorem zacznie rosnąć. Biometr na razie jest nie najlepszy, wiatr na szczęście nie dokucza, trochę kręci, ale na ogół z północy nam powiewa. Bardzo słabo i umiarkowanie. To jest dobra informacja, bo przy tak niskiej temperaturze ta odczuwalna mogłaby być dużo, dużo niższa. A na termometrach w optymistycznych założeniach powinniśmy zbliżyć się do granicy 10 stopni. Na plusie, na szczęście.
4: Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek w Radiu Alex.
1: To teraz mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy zamiast siedzieć na ławce, wolą pod tej ławce skakać na przykład na deskorolce.
0: Czyli coś dla fanów rolek i skateboardu?
1: Tak jest. W Nowym Targu przy ulicy Sikorskiego powstanie nowy skatepark o powierzchni 1200 m2. No, umowa z wykonawcą została już podpisana. Będzie tam ponad 25 betonowych przeszkód i urządzeń do jazdy. No, do tego oświetlenie, monitoring, mała architektura, super.
0: No i co ważne, projekt konsultowano z osobami korzystającymi ze skateparków, żeby wszystko odpowiadało potrzebom użytkowników.
1: A zakończenie prac zaplanowano na październik tego roku.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex.

0: 18 dzień maja w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1804 roku Napoleon Bonaparte ogłosił się cesarzem Francuzów.
0: W 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła.
1: A w 1990 roku francuski pociąg TGV ustanowił rekord prędkości ponad 515 km na godzinę.
0: A teraz już sprawdzamy, co dzieje się aktualnie wokół nas w regionie, w kraju i na świecie. Zapraszamy na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Pożar sadzy w Bukowinie Tatrzańskiej. Strażacy apelują, mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Będziemy Was też ostrzegać przed drogowymi utrudnieniami w Rabce Zdroju. W części z kraju i ze świata Robert Lewandowski, pięknie pożegnany na Camp Nou. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9, w poniedziałkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Pożar w przewodzie kominowym w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Wierch Głodowski w Bukowinie Tatrzańskiej. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Nikt w nim nie ucierpiał. W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Ten pożar udało się szybko ugasić i obyło się bez ofiar, ale służby przypominają, zagrożenie jest ogromne i należy mu przeciwdziałać. Płonąca sadza w kominie potrafi rozgrzać go do temperatury ponad 1000 stopni Celsjusza. To temperatura, w której topi się stal. Wystarczy mała szczelina w murze, aby ogień błyskawicznie przeniósł się na dach i cały dom. Tragedii można uniknąć, wykonując regularne przeglądy kominiarskie, paląc odpowiednim paliwem, a także instalując czujniki, detektor tlenku węgla oraz dymu. Przypominamy, że zgodnie z prawem od 30 czerwca takie urządzenia muszą znaleźć się we wszystkich hotelach i lokalach mieszkalnych, w których świadczone są usługi hotelarskie.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Uwaga kierowcy, dziś i jutro czekają Was utrudnienia w Rabce Zdroju w rejonie skrzyżowania ulicy Sądeckiej z ulicą Kasprowicza. Drogowcy mają frezować nawierzchnię asfaltową i przygotowywać teren pod budowę nowej wyspy drogowej. Kierowcy muszą być gotowi na czasowe zwężenia jezdni. Powiatowy Zarząd Dróg prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin prac może się zmienić.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Jak już wiecie, z Radia Alex włodarze tatrzańskich gmin rozważają pomysł założenia azylu dla dzikich zwierząt. Mogłyby tu otrzymywać pomoc weterynaryjną czy przejść rehabilitację, po której czekałby je powrót do naturalnego środowiska. O komentarz poprosiliśmy Filipa Ziębę, zastępcę dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Tu może się pojawić dużo pytań, jaki jest cel takiego azylu, czy to jest tymczasowe przechowywanie, nie wiem, w celu jakiejś szybkiej rehabilitacji, na przykład w przypadku jakichś kolizji drogowych i z powrotem wypuszczenie takiego zwierzaka, czy to ma być azyl, który takie zwierzęta przechowywuje do śmierci, bo azyl azylowi nierówny, to są zupełnie różne sprawy. No i z perspektywy naszej Parku Narodowego muszę powiedzieć, że musi być rozmowa nie tylko o azylu, ale równocześnie musi być rozmowa o tych wszystkich przyczynach, dlaczego te zwierzęta schodzą na dół.
2: Jak podkreśla Filip Ziemba, który jest również ekspertem od zachowań tatrzańskich niedźwiedzi, najważniejsza jest edukacja i odpowiednie zabezpieczenie oraz regularne, częste wywożenie odpadów z gospodarstw domowych. To one najczęściej sprowadzają dzikie zwierzęta pod ludzkie siedziby. Wyznaczono nagrodę za pomoc w odnalezieniu sprawców kradzieży koni w Nowym Targu. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Zaczynamy fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
19: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
18: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
19: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
18: My łączymy się z Jakubem Rybskim. Jakubie,
20: dzień dobry. Jestem.
18: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
20: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
21: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
22: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
20: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
23: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
20: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
18: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
24: Passion premis, dalla historia del Barça. Us demanem, si us plou, un aplaudiment enorme per Robert.
19: Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
18: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83 minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
19: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
25: Pero siempre
18: zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występu w saudyjskim klubie Al-Hilal.
1: ciśnienie na Podhalu na poziomie 1014 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dość stabilne, dopiero wieczorem zacznie rosnąć. Biometr na razie jest nie najlepszy, wiatr na szczęście nie dokucza, trochę kręci, ale na ogół z północy nam powiewa. Bardzo słabo umiarkowanie. To jest dobra informacja, bo przy tak niskiej temperaturze ta odczuwalna mogłaby być dużo, dużo niższa. A na termometrach w optymistycznych założeniach powinniśmy zbliżyć się do granicy 10 stopni. Na plusie, na szczęście.
0: Poniedziałkowy poranek, o tej porze parzymy kolejną kawę.
1: A do kawy dorzucimy kilka plotek ze świata show biznesu.
0: A teraz już muzyka wybrana dla ciebie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Poniedziałek o poranku, jak wspominaliśmy, czas na drugą kawusię, ale z ploteczką.
1: Marek, ja mam dziś plotkę, która brzmi jak scenariusz nowego hollywoodzkiego, być może romantycznego filmu. Otóż podobno Tom Cruise zainteresował się Pamelą Anderson.
0: Czyli Mission Impossible, jednak possible?
1: Possible, possible. Pamela po sukcesie Showgirl znowu jest na fali.

0: studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Po reklamie.
9: Synoptycy prognozują na poranek całkowite zachmurzenie. Na Podhalu miejscami mogą wystąpić opady deszczu lub mrzawki, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Gdzieniegdzie pojawią się silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 9 do 12 stopni, a na tatrzańskich szczytach około 3 stopni Celsjusza.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No, my jeszcze przeglądamy wiadomości z show biznesu. Mamy tutaj Davida Beckhama. Wyobraź sobie, zaczynał od 29 funtów tygodniowo w Akademii Manchester United, a dziś jest miliarderem.
0: Czyli od takich mokrych, śliskich boisk do świata luksusu, tak?
1: Tak, Beckhamowie dołączyli właśnie do elitarnego grona miliarderów, a ich majątek w ostatnim roku mocno wzrósł.
0: Czyli piłka była takim początkiem dopiero.
1: Dziś to nieruchomości, reklamy, moda, klub Inter Miami, który zyskał ogromnie po przyjściu Lionela Messiego.
0: A razem z Victorią Beckham stworzyli prawdziwe biznesowe imperium.
1: No właśnie, no trzeba przyznać, że David fantastycznie rozegrał to wszystko. Nie tylko na boisku, ale i w życiu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: zlały się łzy czyste, rzęsiste, tak rozpocznę poetycko, no bo wczoraj po meczu Robert Lewandowski uronił łezkę, pożegnał się z FC Barceloną. No, czas na nowy rozdział w jego karierze.
1: Trzymać mocno będziemy kciuki, a was wszystkich zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex 20 tysięcy złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu sprawców kradzieży koni w Nowym Targu. Odnowione mapy turystyczne w Rabce Zdroju. W części z kraju i ze świata akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Do wody o poranku miały wejść 3 osoby. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10, a przed nami w poniedziałkowy poranek kolejne wiadomości.
2: Anna Krudek, zapraszam. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Skradzione zostały 3 klacze zimnokrwiste, sztumskie, maści karej, gniadej i brudno-kasztanowatej z gniadym źrebakiem, a także jedna kara klacz śląska. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzenie zapisów z kamer monitoringów w okolicy. Numer telefonu, pod który możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na radioalex.com.pl.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Odnowione mapy turystyczne w Rabce Zdroju. Oddział PTTK we współpracy z Miejskim Urzędem pozyskał pieniądze na odnowienie zniszczonej mapy przy Parku Zdrojowym obok Czerwonego Szlaku na Maciejową. Kolejna mapa znajdująca się tuż obok odnowionego dworca PKP również doczekała się renowacji. Mapy są ręcznie malowane w drewnianej obudowie w stylu nawiązującym do architektury góralskiej. Mają swój niepowtarzalny charakter. To drugie przedsięwzięcie wsparło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Drewniana konstrukcja została wymieniona, a nową mapę namalowała lokalna artystka Józefa Potaczek.
3: Sport w Radiu Alex.
2: W tych wiadomościach powiemy, jak w miniony weekend powalczyli nasi drugoligowi piłkarze oraz kto, również z naszego regionu, znalazł się w kajakowej i kanadyjkowej reprezentacji Polski.
11: Niedzielny mecz w Krakowie to przegrana NKP 0-1 i spadek o jedno miejsce w tabeli. Podhale z 52 punktami zajmuje obecnie 5 miejsce. Przed Nowotarżanami jeszcze 2 mecze tej fazy rozgrywek. Według kalendarza PZPN w najbliższą sobotę podejmą Wartę. 30 maja natomiast stoczą wyjazdowy pojedynek z pod Beskidziem. Również w Krakowie wyłoniono kadrę w slalomie kajakowym. Są tu wychowankowie Szczawnickiego KS Pieniny w kategorii K1 Mateusz Polaczyk, w C1 Michał Wiercioch. W kajak krosie także powalczy Mateusz Polaczyk, ale i również reprezentujący KS Pieniny Mikołaj Mastalski. Pierwsze starty to dni 29-31 maja w słoweńskim Tacen. Jeżeli natomiast ktoś zechce pokibicować młodszym zawodnikom, to według kalendarza Polskiego Związku Kajakowego w najbliższą sobotę w Krościenku nad Dunajcem, a dzień później w Szczawnicy odbędą się zawody pierwszej ogólnopolskiej Ligi Młodzików w Zjeździe.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy TOPR ostrzegają, lawiny z ciężkiego, mokrego śniegu mogą schodzić samoistnie. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
13: Na linii tak Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
14: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania trzech osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
13: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
12: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? Marek Gładysz.
15: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
13: Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
12: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
13: Stanisław Pawłowski, Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
16: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami. Przez szybko rozwijające się miasto po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
17: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
16: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 metrów sześciennych osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
17: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
16: Wybudowano już kąpielisko nad Jeziorem Klasztornym Dużym, które czeka tylko na wakacje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj sporo chmur, o przejaśnieniach nie ma mowy. Gdzieniegdzie wystąpią opady deszczu lub mrzawki, to na Podhalu. Wysoko w Tatrach ma padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 9 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie nam towarzyszył słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałkowy poranek, a my niebawem będziemy mówić o rekordach, które wydają się nadludzkie, no i o pewnej wiekowej damie, która mimo statusu legendy wciąż ceni sobie święty spokój.
1: Sprawdzimy, co łączy najwyższy szczyt świata z receptą na długowieczność bez toksycznych relacji.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Koniecznie, zostańcie z nami.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: W Himalajach padł właśnie rekord, no, który trudno nawet sobie wyobrazić.
0: No, poważnie to brzmi, ale to, co tak właściwie się wydarzyło?
1: Kamirita Sherpa po raz 32, wyobrażasz sobie, 32 zdobył Mount Everest i znów przesunął granice możliwości człowieka.
0: No, 32 wejścia na najwyższy szczyt świata, no, robi wrażenie, ale ja mam wrażenie, że on ma Mount Everest wpisany w kalendarz, jak my na przykład, nie wiem, wizytę u dentysty, podejść, załatwić, odhaczyć.
1: No troszeczkę tak jest. No nepalskie władze mówią wprost o historycznym kamieniu milowym, ogromnym wkładzie Sherpów w turystykę górską 32 razy na Mount Everestie.
0: Wow. No, ten wynik chyba na długo zostanie poza zasięgiem, to, ale mimo wszystko za innych śmiałków lokalnych trzymamy kciuki.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Dziękuję.

0: kupie płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Castorama.
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Po reklamie.
10: Poniedziałek na Podhalu będzie szary i ponury. Synoptycy zapowiadają opady deszczu lub mrzawki. Wysoko w Tatrach może pojawić się deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 12 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, a powyżej 1500 metrów nad poziomem morza z kierunków południowych. Jutro mogą pojawić się przebłyski słońca.
11: Radio Alex.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Kilka dni temu urodziny obchodziła prawdziwa gwiazda i to nie byle jaka, bo z filmową karierą i statusem legendy.
0: No brzmi jak celebryta starego Hollywood.
1: A chodzi o Martę. O Martę chodzi, Marek. Aligatorzycę z ZOO w Płocku, która skończyła właśnie 96 lat i jest najstarszym zwierzęciem żyjącym w europejskich ogrodach zoologicznych.
0: I to ta sama Marta, która zagrała w kultowej Hydrozagadce?
1: Tak, w filmie grała aligatora Herbada, a dziś dalej przyciąga tłumy fanów z całej Polski. Podobno uwielbia ciepło, święty spokój i dobrą rybę. No, czyli właściwie taki plan idealny na emeryturę.
0: A najlepsze jest to, że gatunek Marty zwykle żyje do około 70-80 lat.
1: Czyli Marta pokazuje, że sekret długowieczności może być prosty. Trochę słońca, zero stresu i uwaga, żadnych toksycznych relacji, bo podobno całe życie Marta wolała być singiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: 18 dzień maja w kalendarzu to poniedziałek. Jeszcze raz zerkamy w kalendarz, sprawdzamy, kto świętuje.
1: No, dzisiaj jest Dzień Mostowca, to święto tych, którzy łączą brzegi i pokonują przeszkody.
0: Inżynierów, operatorów, spawaczy i wszystkie brygady, dzięki którym podróżujemy bezpiecznie. Pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego, sukcesów w dalszym ciągu życzymy.
2: W serwisie Radia Alex o 11:00. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy ostrzegają, lawiny z ciężkiego, mokrego śniegu mogą schodzić samoistnie. W drugiej części wiadomości, dlaczego jesteśmy w większości praworęczni? Naukowcy twierdzą, że odkryli odpowiedź na to pytanie. Anna Krudek, warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 18 dzień maja, a na zegarach już godzina 11. Pora przekazać Wam kolejne wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Z powodu większego opadu śniegu niż wskazywały prognozy, tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe podniosło stopień zagrożenia lawinowego z pierwszego do drugiego stopnia. Jak informują ratownicy, wzrost temperatury w ciągu dnia oraz duża wilgotność powietrza negatywnie wpływają na stabilność pokrywy śnieżnej. Obecnie lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu mogą w Tatrach schodzić samoistnie. Jak już informowaliśmy w Radiu Alex, Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w wyższe partie Tatr. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Aktualnie do wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza występują opady deszczu, a powyżej tej wysokości również śniegu. Niski pułap chmur i mgła miejscami ograniczają widoczność, co może prowadzić do pobłądzeń.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Kolejny etap remontu ulicy Kasprusie w Zakopanem. Od jutra do połowy września fragment od skrzyżowania z ulicą Kościeliską do skrzyżowania z ulicą Księdza Stolarczyka będzie zamknięty. Objazd wyznaczono ulicami Kościeliską oraz Księdza Józefa Stolarczyka.
7: Od 19 maja nastąpi zamknięcie tego dolnego odcinka ulicy Kasprusia. Górny odcinek będzie przez cały czas trwania robót otwarty, czyli ten taki najbardziej kluczowy odcinek od Orkana do ulicy Stolarczyka. Będzie zawsze przejezdny, natomiast ten dolny odcinek będzie zamknięty ogólnie dla ruchu, natomiast mieszkańcy, wszyscy, którzy do tej pory dojeżdżali, oczywiście będą mieli taką możliwość, także tutaj też bardzo prosimy się nie stresować, bo każdy, kto dojeżdża do swoich nieruchomości, ten dostęp będzie miał. Oczywiście chodzi o ograniczenie ruchu turystycznego, samochodowego, tak aby prace mogły być prowadzone bezpiecznie.
2: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Tatrzańskie Wici odbędą się w tym roku już po raz 25. Od lipca do października czeka nas 16 wydarzeń organizowanych przez gminy leżące na terenie powiatu tatrzańskiego. To spotkanie z góralską tradycją i folklorem.
8: W tym roku organizatorzy położą szczególny nacisk na tradycje pasterskie. Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Użytków Zielonych i Pasterzy. Wśród nowości znajdą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu bundzu i próba pobicia rekordu na największego moskola. Zobaczymy tradycyjny już wybór na Świarnisej Górolecki, Harnasia czy Gaździny Roku. Swój udział będą mieli też turyści. Zawalczą o miano Cepra i Ceperki Roku. Nie zabraknie strażackich śpasów, wydarzeń muzycznych i sportowych. Organizacja tych imprez łączy lokalne środowiska. Biorą w nich udział koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, zespoły góralskie i gminne ośrodki kultury.
2: O wszystkich wydarzeniach poinformowano na konferencji, która odbyła się w miniony czwartek w siedzibie powiatu tatrzańskiego, a której przysłuchiwała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Przepisy o najmie krótkoterminowym nie wejdą w życie od 20 maja. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
4: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według Sił Powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony.
0: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymira Zełenskiego, wpłacona w całości.
4: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
0: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
4: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko 0,5 miliarda hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych. Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
9: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
0: Studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa, główną przyczyną okazuje się ewolucja.
9: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z Uniwersytetu w Oxfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
2: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj na Podhalu niebo będzie pokrywała gruba warstwa chmur. Spodziewane są opady deszczu lub mrzawki. Wychodząc na zewnątrz, warto wziąć ze sobą parasol. W najcieplejszym momencie dnia w Kościelisku termometry wskażą około 8 kresek powyżej zera. W rejonach podgórskich ma wiać słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: Poniedziałkowe przedpołudnie, to już tak lepiej brzmi, prawda?
1: Zdecydowanie, zarówno dla nas, jak i dla was. A my dziękujemy za wspólnie spędzony poranek.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: I meldujemy się jutro o tej samej porze i zapraszamy.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.
14: W ramach krajowego

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: W wiadomościach Radia Alex o 12:00. Przepisy o najmie krótkoterminowym nie wejdą w życie 20 maja. Ci, którzy z rejestracją nie zdążyli, mogą odetchnąć z ulgą. Gmina Kościelisko zatrudniła posłańca. W drugiej części serwisu śledztwo po serii fałszywych wezwań policji. Anna Grudek, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Po reklamie.
13: Tu Radio Alex. Minęło południe. Zapraszamy teraz na wiadomości. Najpierw z regionu, potem kraju i świata.
0: Anna Grudek, zapraszam. Nie będzie kar dla tych, którzy nie zdążyli zarejestrować działalności polegającej na najmie krótkoterminowym przed sezonem, uspokaja burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Rozporządzenie unijne zalecało wprowadzenie tych przepisów do 20 maja. Informacje o tym, że taka ustawa nie jest jeszcze gotowa, miał przekazać włodarzowi miasta sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
14: Na ten moment nie ma ustawy, nie ma rozporządzenia, więc nas, małych przedsiębiorców, tutaj w Zakopanem te przepisy od 20 maja nie obowiązują, więc proszę się tutaj nie obawiać. Minister uspokajał, że wydarzy się to dopiero po sezonie letnim, a w tym czasie będziemy my jako gminy mieli już dostęp do tego systemu, będziemy mogli powoli tą naszą bazę danych wprowadzać do tego centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, który przygotowało ministerstwo.
0: W momencie wejścia przepisów w życie duże portale rezerwacyjne miałyby odmawiać umieszczenia w swojej bazie obiektów bez odpowiedniego numeru ewidencyjnego. Za ich brak miała grozić kara do 50 tysięcy złotych. Dodatkowo właściciele mieli dostosować obiekt do wymogów obowiązujących. obowiązujących w hotelach, między innymi tych dotyczących przepisów przeciwpożarowych.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: W przekazach historycznych, a zwłaszcza w literaturze, posłańcom przynoszącym złe nowiny często groziło więzienie, tortury, a nawet śmierć. Tego niebezpiecznego zadania w gminie Kościelisko podjął się pan Andrzej. Ma być lekarstwem na opieszałość poczty. Przyjdzie mu przynosić różne wiadomości, również te złe, takie jak wezwania do zapłacenia podatków.
15: Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościeliska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
0: Pan Andrzej został zatrudniony w Urzędzie Gminy Kościelisko na pełen etat. Dostarcza nie tylko pisma urzędowe, ale również sczytuje liczniki wodomierzy. O tym, jak mieszkańcy reagują na przekazywane przez niego wiadomości, będziemy was informować w Radiu Alex, mówił wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Na koniec zaproszenie. Już w najbliższą środę w Ośrodku Zdrowia w Ostrowsku odbędzie się Dzień Profilaktyki Zdrowia. Wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Nowy Targ rozpocznie się o godzinie 11. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje zdrowotne i dietetyczne, warsztaty z pierwszej pomocy oraz ciekawe wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału. Kiedy wróci do nas wiosna? Na to pytanie odpowie już w kolejnym serwisie nasz dyżurny synoptyk Paweł Parzuchowski. Bądźcie z nami. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
16: Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Krzysztof Zasada, dzień dobry, witam
17: dzień
16: cię.
17: Dobry.
16: Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
17: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy, i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłani internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
16: Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak. Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe, ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania kapitana polskiej reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
18: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad milion złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al-Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: To będzie dzień pod parasolem, no i niestety pod ciemnymi chmurami na Podhalu. W Zakopanem zaledwie 8 stopni, trochę cieplej, bo 11 w Nowym Targu, 9 w Rabce Zdroju będą notowały termometry. A jeśli chodzi o aurę, no cóż, do końca dnia, tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystko, co chroni przed deszczem, na pewno się przyda. Poprawy pogody możemy spodziewać się jutro od rana, kiedy możliwe będą przejaśnienia, ale czas przejaśnień przeminie jutro po południu. Południu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: No i mamy kolejny majowy poniedziałek, może niezbyt pogodny, ale pogody ducha dziś jak najbardziej nie powinno wam zabraknąć, jeśli zostaniecie razem z nami. Wszystkiego najlepszego życzymy Aleksandrze, Erykowi i Feliksowi. To jest 18 maja, Łukasz Tymków, witam.

0: Teraz będzie ważna podpowiedź. No wręcz powiem wam coś na ucho. Już za tydzień i jeden dzień, czyli w przyszły wtorek, jest Dzień Matki. No i mamy coś dla mamy. A jak to zdobyć? O tym powiem wam na pewno jeszcze dzisiaj w Radiu Alex. Pozostańcie z nami. A już za chwilę w Radiu Alex między innymi klasyczne Cabadaki Saragossa Band i będzie też coś nowego od Dawida Podsiadło.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Po reklamie.
0: Do końca dnia 8 stopni w Zakopanem, 11 w Nowym Targu, a 13 w Nowym Sączu. Tak wyglądają przewidywania synoptyków, które zakładają też, że niestety, ale parasole będą niezbędne, ma padać. Na chwilę pogoda poprawi się jutro do południa, ale po południu znów przyjdą ciemne chmury i przyniosą opady deszczu.

0: Nie wiem jak wy, ale mnie trochę momentami irytuje sytuacja z systemem kaucyjnym, to znaczy czasem nie działają te butelkomaty, czasem nie ma gdzie oddać. No i jest świetne rozwiązanie, to są oczywiście zdroje wody pitnej. Te przy wejściach na popularne tatrzańskie szlaki już są otwarte, dzięki temu można ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek. Z tych zdrojów można korzystać w kilku lokalizacjach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, m.in. w Kuźnicach, Dolinie Strążyńskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. A o tym temacie piszemy również na radioalex.com.pl. Zaglądajcie, a niedługo u nas na antenie m.in. Stachurski.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Całkiem niedawno polecałem wam naszą stronę radioalex.com.pl. Warto tam również zajrzeć, a to dlatego, że jest tam sposób, jak sprawić wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy prezent swojej mamie. Szczegóły też pojawią się na naszej antenie już po 13, a o 13 punktualnie wiadomości. Najpierw z regionu, potem kraju i świata. Zagram dla was też 2 plus 1, Queen, czy chociażby zespół Masters.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Poszukiwany wpadł na terenie sądu w Zakopanem. Zauważył go funkcjonariusz po służbie. Wiemy, kiedy nastąpi poprawa pogody. W drugiej części serwisu burza wokół wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczy Polski, zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za 4-pak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Po reklamie.
0: Minęła 13 w Radiu Alex. Teraz czas na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego w Zakopanem. Funkcjonariusz dostrzegł mężczyznę ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości, co ciekawe, na terenie sądu rejonowego. Policjant wezwał kolegów będących na służbie, a następnie zatrzymał poszukiwanego. 76-latek odbędzie teraz karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił najpierw do policyjnego aresztu, a następnego dnia pod konwojem do jednego z zakładów karnych.
2: Wiadomości w radiu Alex.
1: Ewakuacja pasażerów z unieruchomionego wagonika kolei linowej na Kasprowy Wierch była scenariuszem wspólnych ćwiczeń polskich kolei linowych, tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Działania były elementem cyklicznych szkoleń prowadzonych podczas przestojów technicznych kolei. Dzięki regularnym wspólnym ćwiczeniom możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Tatrach.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Poniedziałek jeszcze mglisty i zimny, we wtorek pogoda powoli zacznie się poprawiać. Weekend zapowiada się pogodnie, z temperaturami nawet do 20 stopni Celsjusza.
9: We wtorek poprawa pogody. Jeżeli pojawią się opady, to o godzinach porannych czy przedpołudniowych, ale być może nie. Po południu już przejaśnienia, no i troszkę cieplej, do 13-14 stopni. W środę bardzo ładny dzień, słoneczny, prawdopodobnie bez żadnych opadów. Temperatura w cieniu w okolicach 15 stopni, tutaj w Zakopanem Nowym Targu być może wyższa.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem, Paweł Parzuchowski.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Zajrzyjmy teraz na boiska piłkarskie 4, 5 i 6 ligi. Joanna Chmiel sprawdziła wyniki minionego weekendu. Podpowie też, kiedy kolejne mecze.
10: 72 zespoły z 14 krajów, czyli blisko 1000 młodych piłkarzy zagości podczas czerwcowych 2 międzynarodowych wydarzeń w Poroninie. W pierwszym z nich reprezentować nas będzie młoda Orawa. Razem z piłkarzami z Jabłonki zagrają tu Sparta Praha, FC Koszice, Krakowia Kraków, Pogoń Szczecin, GKS Katowice oraz Beniaminek Radom. Trzymajcie też kciuki za młodą Orawę już w ten weekend, bo powalczą oni w równie silnie obsadzonym finale turnieju w Goczałkowicach-Zdroju. Najbliższy weekend to także solidna porcja emocji dla ekipy nowotarskiego AMK Gorce, która porywalizuje w pierwszej i drugiej rundzie trialowych mistrzostw i Pucharu Polski. Pełny kalendarz startów sezonu znajdziecie na radioalex.pl. Tu także sprawdzicie widzicie, jak poszło naszym trialowcom w miniony weekend we Wrocławiu i na Słowacji. Jeżeli natomiast chcecie pościgać się w czerwcowej drugiej już edycji L'Etape Poland by Tour de France, to rejestracja wciąż jest otwarta. Kolarskie emocje w Zakopanem zaplanowane są na 13 i 14 czerwca i to z udziałem m.in. takich gwiazd jak Maja Włoszczowska.
1: Tyle wiadomości z regionu. Anna Grudek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miłego popołudnia. Teraz najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata przedstawi Ewa Kwaśny.
6: Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Kacper Wróblewski,
11: dzień dobry. Jak twierdzi wiceszef MON, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskich sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
12: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
11: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu.
6: Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. O kilkanaście procent wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Michał Dobrołowicz, witamy.
13: Tak, dzień dobry.
6: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
13: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
14: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
13: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
0: Aż chciałoby się powiedzieć jak w piosence zespołu Manam, czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. No niestety na razie nie zostaną one rozgonione. Sporo deszczu spadać będzie dzisiaj z nieba w całym regionie. W Rabce 9, 8 w Zakopanem, 11 w Nowym Targu. To oczywiście wartości maksymalne dziś na termometrach. Jutro w ciągu dnia troszkę lepiej, jeśli chodzi o aurę, no bo do południa ma być nawet słonecznie, a po południu znów zrobi się pochmurno i może przelotnie popadać deszcz. Za to będzie cieplej, bo w Zakopanem możemy spodziewać się nawet 14 stopni. Są zwolennicy takiego powiedzenia, że jeśli poniedziałek zaczął się dobrze, to zło uderzy znienacka, ale ja twierdzę, że jak poniedziałek zaczął się dobrze, to po co to psuć? Mam nadzieję, że pozostajecie nadal z uśmiechami na ustach. To 18 maja, razem z wami do 17. Łukasz Tymków.
2: Radio

0: should be happy.
1: Halo, halo, mobilki, uważajcie, bo będą ważne informacje dla tych, którzy pędzą swoje mechaniczne konie w okolicach Rabki Zdroju. Tam w rejonie skrzyżowania ulicy Sądeckiej z Kasprowicza będzie trochę utrudnień zarówno dziś, jak i jutro. Drogowcy będą frezować nawierzchnię asfaltową i przygotowywać teren pod budowę nowej wyspy drogowej. No i kierowcy, musicie być gotowi na czasowe zwężenia jezdni. Zarząd dróg prosi, żeby stosować się tam do oznakowania i poleceń osób, które kierują ruchem. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Ponieważ pogoda jest niedobra, to już teraz budowlańcy mówią, że termin prac może się lekko zmienić. A już za chwilę w waszych pojazdach usłyszycie najnowsze doniesienia właśnie o pogodzie, a potem dosiądzie się do was Enrique Iglesias.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywi swoje plany. Sprawdź na

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Halfprice oraz Boardriders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po reklamie.
7: Znów nawiążę do piosenki w kontekście pogody. W blaszany daszek tłucze deszcz. No niestety i tak będzie też dzisiaj do końca dnia. 8 stopni maksymalnie na termometrach w Zakopanem. Trochę cieplej będzie w Nowym Targu, gdzie będziemy notowali maksymalnie 11. Poprawa pogody jutro, choć jeszcze może przelotnie padać, zwłaszcza po południu, ale termometry za to już będą wskazywały dużo przyjemniejsze wartości, bo nawet 14 stopni w Zakopanem.
8: Radio Alex.

0: Wiele osób korzysta dzisiaj już z nawigacji zamontowanej chociażby w telefonie, ale od czasu do czasu trzeba spojrzeć na mapy, zwłaszcza te turystyczne. No i mamy dobre informacje odnośnie takiej mapy w Rabce Zdroju. Chodzi dokładnie o tę przy Parku Zdrojowym obok czerwonego szlaku na Maciejową. Zostanie odnowiona. Nową mapę namalowała lokalna artystka Józefa Potaczek. Kolejna mapa znajduje się obok odnowionego dworca PKP i ta również doczekała się renowacji. Obie są ręcznie malowane w drewnianej obudowie, w stylu, który nawiązuje do architektury góralskiej, no i dzięki temu mają swój niepowtarzalny charakter. Powtarzalne za to jest to, że jak się właśnie korzysta z mapy, zwłaszcza tej cyfrowej, to jakże często słyszymy: kieruj się na południe.
1: Radio Alex.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami. Ja już mówiłem wam, że to został tydzień, jeden dzień, bo w przyszły wtorek właśnie mamy w kalendarzu tę jakże ważną datę. Jeżeli chcecie mamie sprawić naprawdę wyjątkowy prezent, czyli wyjście do spa, wspaniały masaż, który no z pewnością sprawi, że mama będzie cudownie odprężona, to koniecznie wchodzicie na naszą stronę radioalex.com.pl. Tam znajduje się specjalny formularz, który trzeba wypełnić. I co wpisujemy w ten formularz? No prawdziwą historię związaną z waszą mamą i tym, w czym mama jest najlepsza, jeśli chodzi o tak zwany telefon do przyjaciela. Pierwsza z osób może otrzymać zaproszenie dla mamy już dzisiaj i na pewno stanie się to przed godziną 17, także nie czekajcie, wchodźcie na naszą stronę i koniecznie walczcie o zaproszenia do Tatra Harmony Spa and Wellness.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio Alex.
0: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Po reklamie.

Kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu wysoko w Tatrach. W wiadomościach Radia Alex już za chwilę o tym, czego spodziewać się w pogodzie w górach. Będzie także wczorajszy kierowca zatrzymany w Zębie i Centralna Komisja Egzaminacyjna, która zawiadamia prokuraturę. Chodzi o egzamin maturalny z chemii. Anna Kruszewska. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Pierwsza zmiana właśnie kończy pracę. Jest 14:00. W Radiu Alex teraz czas na najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy od informacji z Tatr. Powyżej 1400 metrów nad poziomem morza w górach utrzymuje się świeża pokrywa śniegu, zarówno tam, jak i na Podhalu. Poniedziałek jest mglisty, zimny i deszczowy. Paweł Parzuchowski przypomina, że wiosna w Tatrach przychodzi w czerwcu i trwa do września. O lecie z wysokimi temperaturami na wysokościach możemy raczej zapomnieć.
2: No w poniedziałek nad ranem na Kasplowym Wierchu zmierzyliśmy 33 cm śniegu.
3: Świeży opad.
2: Świeży opad. W niedzielę było 40, więc to był konkretny opad, bardzo normalny o tej porze roku. Natomiast sumy dobowe opadów tutaj, no zwłaszcza na Kasprowym, przekroczyły od soboty do poniedziałku ponad 70 mm. Bardzo cenna dla bilansu wodnego i tego oczekujemy właśnie o tej porze roku. Powoli nam to być może nadrobi niedobory. Śnieg jest zjawiskiem całkiem normalnym. Zwykle 10 czerwca na Kasprowy przychodzi wiosna, która trwa do września, a potem znów przedzimie i zima. Więc nie zapominaj o tym, że w górach no, nie ma lata, a śnieg w maju zjawiskiem bardzo normalnym. Zdarzał się także w połowie maja w Zakopanem niejednokrotnie.
1: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z Radia Alex, przy niektórych wejściach na tatrzańskie szlaki TPN po zimowej przerwie ponownie uruchomił miejsca, z których można czerpać wodę.
4: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. No warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
1: Mówił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
5: Radio Alex ostrzega.
1: Zakopiańscy policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. 26-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego miał w organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Okazało się, że spożywał alkohol poprzedniego dnia. Wytrzeźwieć nie zdążył. Do zatrzymania doszło w niedzielny poranek w Zębie podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez drogówkę. Policjanci zatrzymali kierowcę prawo jazdy, a samochód przekazali rodzinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Policja przypomina, że alkohol spożyty dzień wcześniej może utrzymywać się w organizmie także następnego ranka. Jak podkreślają funkcjonariusze, poranny prysznic czy kawa nie oznaczają odzyskania trzeźwości. Teraz strażacy, którzy ratowali przerażone zwierzęta. Policja wyjaśnia okoliczności poważnego wypadku, do którego doszło w niedzielę tuż przed godziną 5 rano w Rdzawce. Znanych przyczyn samochód osobowy wypadł z jezdni i zjechał do rowu. Jak relacjonują strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce, w zderzeniu nikt nie obniósł obrażeń, ale w pojeździe przewożone były zwierzęta, 2 koty i 3 psy. Na skutek wypadku transportery, w których były przewożone, zostały uszkodzone. Po ewakuacji wystraszonych zwierząt strażacy otoczyli je opieką. W wiadomościach Radia Alex czas na doniesienia z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
6: Politycy Klubu Parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kacper Wróblewski, czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
7: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trelą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
6: Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy, 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w 3 zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górników. górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
3: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
8: To jest strajk bezterminowy?
3: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
6: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Niebo gęsto zasnute chmurami i opady deszczu. Taki scenariusz piszą dla nas synoptycy na dalszą część popołudnia i na wieczór. Nocą opady powinny powoli zanikać, a jutro przed południem nawet możliwe będą przejaśnienia. Podhale jednak znów doświadczy potem opadów deszczu, dodajmy przelotnych, które jutro późnym wieczorem powinny ustępować. Dziś na termometrach w Zakopanem zobaczymy jeszcze do końca dnia maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Stopień więcej w Rabce Zdrój odnotujemy, a w Nowym Targu 11.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzeów. To ja jako eksponat mogę służyć. Dzień Mostowca też dzisiaj. I tu nie bardzo wiem, co mam dalej powiedzieć. Na pewno mogę powiedzieć wam dzień dobry, jeśli teraz dopiero do nas dołączyliście. W poniedziałek 18 maja do 17 w Radiu Aleks Łukasz Tymków.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Mówią, że nie każdy bohater nosi pelerynę, no ale jeśli chodzi o mamy, to peleryny nie trzeba, bo one mają swoje supermoce. Jeśli chodzi o mnie, to jedną z moich supermocy jest to, że jestem leworęczny. No ale mnie zostawmy, bo zajmować się będziemy waszymi mamami. One mogą pójść i bardzo sympatycznie spędzić czas w spa. I właśnie taki prezent z okazji Dnia Matki możecie zyskać dzięki Radiu Alex. Szczegóły konkursu na naszej stronie internetowej Radio Alex L.

0: aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termeszaflary.com.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Masz Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Po reklamie.
21: Stopniowo będzie coraz to chłodniej, niestety wciąż deszczowo. Dopiero nad ranem opady mają ustąpić w naszym regionie. Temperatura minimalna w Zakopanem będzie wynosiła 5 stopni Celsjusza, więc na szczęście nie będzie już przymrozków, a jutro w ciągu dnia może wzrosnąć nawet do 15. Przed południem możliwe będą przejaśnienia, a gdyby ktoś chciał się bardziej ogrzać, no to zapraszamy do Nowego Sącza czy Nowego Targu albo Limanowej, gdzie temperatura maksymalna wynosić będzie od 17 do 20 stopni Celsjusza.

0: Pora spojrzeć na sytuację związaną z turystycznymi warunkami, a raczej tymi, które panują w Tatrzeńskim Parku Narodowym. Co prawda w ostatnią sobotę znów zostało otwartych kilka szlaków. Chodzi dokładniej o czerwony prowadzący z Przełęczy w Grzybowcu na Wyżną Przełęcz Kondracką, a także szlak zielony z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz szlak niebieski z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Rozrodzką nad Morskie Oko. TPN jednak ostrzega, że warunki w wyższych partiach Tatr są trudne i radzi, żeby zrezygnować z wycieczek powyżej schronisk. Zostajemy więc w schroniskach i słuchamy Radia Alex.
1: Radio Alex.

0: 20 tysięcy złotych. Taką nagrodę wyznaczyli hodowcy, którym skradziono konie w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Gryl w Nowym Targu. Sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności i sprawdzenie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Numer telefonu, pod który możecie zadzwonić, jeżeli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na stronie radioalex.com.pl. A ja mam nadzieję, że cała historia zakończy się tak zwanym happy endem i będzie to najstory. O najstory zaśpiewa Papa Dance już za chwilę w Radio Alex.
1: Radio Alex.

0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann. Po reklamie.

0: radioalex.com.pl. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową, bo tam konkurs i formularz, który trzeba wypełnić, żeby w nim wziąć udział. I całkiem niedługo, moim zdaniem, już będziemy mogli zadzwonić do jednej z osób, która wypełniła formularz, żeby poinformować, że mama tej osoby wybierze się do spa, bo na tym właśnie polega nasz konkurs z okazji Dnia Mamy, a ten za dokładnie 8 dni w przyszły wtorek. Dużo szybciej, bo już za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 15:00 między innymi o tym, w jakim stanie są osoby porażone w piątek piorunem na Giewoncie. Będą utrudnienia na drodze krajowej Skawa Nowy Targ i informacje z kraju Dęblin, gdzie serwisowane będą silniki Abramsów. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Alex, minęła 15:00, zapraszamy na kolejne wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Wracamy do piątkowych dramatycznych wydarzeń na Giewoncie. Toprowcy dostali informację o grupie osób, które zostały porażone piorunem. Dyżurny ratownik TOPR jeszcze przed zakończeniem akcji na gorąco przekazał naszej reporterce informacje o trudnościach, jakie napotkali ratownicy w czasie jej trwania.
14: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została scenarią dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
1: Mówi Łukasz Stępek, dyżurny ratownik TOPR. Beato, jakie szczegóły akcji podał TOPR tuż po jej zakończeniu?
15: Jeden z pięciu turystów przebywających na Giewoncie stracił przytomność i obsunął się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostałe osoby były lżej poszkodowane. Ratownicy zdołali dotrzeć śmigłowcem na Przełęcz Kondracką, skąd pieszo udali się w rejon zdarzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy najbardziej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostałą czwórkę sprowadzono na dół, a następnie przewieziono do szpitala. Jak przekazała medium Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala powiatowego w Zakopanem, turystom nic poważnego nie dolegało. Lekarze pozostawili ich jednak na obserwację. Cztery osoby opuściły placówkę w sobotę rano. Piąta, mężczyzna, który stracił przytomność, również miał go opuścić w sobotę. TOP podał, że kilka godzin po wypadku do szpitala zgłosiły się samodzielnie kolejne dwie osoby.
1: W sumie w piątek urazów od wyładowań atmosferycznych doznało 7 osób. Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOP, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Odnowione mapy turystyczne w Rabce-Zdroju. Oddział PTTK we współpracy z Urzędem Miejskim pozyskał środki finansowe na odnowienie zniszczonej mapy przy Parku Zdrojowym obok Czerwonego Szlaku na Maciejową. Kolejna mapa, znajdująca się tuż obok odnowionego dworca PKP, również doczekała się renowacji. Warto podkreślić, że te mapy to historia arabczańskiego oddziału, ręcznie malowane w drewnianej obudowie w stylu nawiązującym do architektury góralskiej. Mają swój niepowtarzalny charakter. To drugie przedsięwzięcie wsparło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Wymieniona została drewniana konstrukcja, a nową mapę namalowała lokalna artystka Józefa Potaczek.
2: Dzieje się na drogach.
1: Około 18-kilometrowy odcinek drogi krajowej Skawa Nowy Targ jest do 31 maja objęty pracami związanymi, jak to podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z estetyką obiektów inżynieryjnych. To oznacza, że gdy roboty są prowadzone, to miejscami mogą być zajęte pobocza, a nawet fragmenty pasa jezdni po jednej lub drugiej stronie. Wykonawca prosi o zachowanie ostrożności. Także do końca miesiąca potrwają podobne utrudnienia w ruchu na drogach Nowy Targ, Jurgów i Skawa Chyżne. Na Krajowej Siódemce jest to blisko 22-kilometrowy odcinek, natomiast jadąc trasą Skawa Chyżne można takie utrudnienia napotkać na blisko 30 kilometrach. Tu wykonawcy zastrzegają, że ruch momentami może być kierowany ręcznie. Trzeba również pamiętać, że termin prowadzenia robót oraz ich zakończenia zależy od pogody. O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Ewa Kwaśny.
9: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
16: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus. Pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
9: Mówił premier Tusk. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
17: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo. Jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony, trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
9: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. I na koniec świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kto wybierze nowego agenta 007?
18: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron.
9: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
18: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej trzech kolejnych filmach.
9: No to w takim razie proszę zdradź, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
18: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
9: No tak, oj tak.
0: opady deszczu mają stopniowo ustępować, ale do końca dnia na pewno jeszcze, parasol może się przydać. Na termometrach minimalnie nad ranem jutro 5 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia zdecydowanie więcej niż dzisiaj, 15 w Zakopanem, 17 w Nowym Targu i 16 w Rabce Zdroju. Podobno już od jutra stopniowo pogoda nam się będzie poprawiała. Na ten temat nieco więcej powiem za kilka chwil. Na naszej antenie, a w Radiu Alex przypominamy, że to jest poniedziałek 18 maja. Razem z wami jest Łukasz Tymków.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Czy opłoni bliska moim myślom? No, moim myślom bliska jest mama. I pewnie w waszych myślach jest bardzo podobnie. A jeśli tak właśnie macie, podobnie jak ja, no to pamiętajcie o tym, że bardzo fajny prezent można mamie sprawić i to dzięki nam, czyli Radiu Alex. Wystarczy wejść na naszą stronę radioalex.com.pl i wypełnić specjalny formularz, w którym powinniście opisać, jakie są supermoce waszej mamy. Rozwiązanie naszego konkursu dziś na pewno przed 17. A nagrodą jest wyjście mamy do spa, które można by było nazwać magicznym. No i o magii w powietrzu już za chwilę będzie śpiewał Magic System.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Służbowo i wszystko, co jest.

0: National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Po reklamie.
7: Jeśli ktoś czeka na zdecydowaną poprawę pogody, to musi uzbroić się w cierpliwość. W środę dużo więcej słońca i nawet 17 stopni Celsjusza, a w weekend do 20 i też ze sporą ilością słońca. Po drodze jednak będziemy jeszcze doświadczali przelotnych opadów deszczu, ale temperatury już zdecydowanie powyżej 10 stopni Celsjusza mają występować. Dziś do końca dnia niestety jednak pochmurnie, deszczowo. Temperatura minimalna nad ranem będzie wynosiła 5 stopni Celsjusza w Zakopanem.

Niedawno na naszej antenie mówiliśmy o tym, że w górach panują trudne warunki. Właśnie dotarła do nas aktualizacja, jeśli chodzi o zagrożenia od toprowców. Jak czytamy w komunikacie, z powodu większego opadu śniegu niż wskazywały prognozy, podniesiono stopień zagrożenia lawinowego z 1 do 2 stopnia. Jak informują ratownicy, wzrost temperatury w ciągu dnia i duża wilgotność powietrza negatywnie wpływają na stabilność pokrywy śnieżnej. Do wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza pada deszcz, a powyżej tej wysokości również śnieg. Dlatego niski pułap chmur i mgła miejscami ograniczają mocną widoczność, a to może prowadzić do pobłądzeń. Zatem wizytę wysoko w górach trzeba odłożyć na kiedy indziej. Ja natomiast nie odkładam grania muzyki w radiu Alex Ultra Night teraz. Słynny przebój Free, ale w wersji z XXI wieku.

0: Zawód posłańca przed laty no nie był zbyt bezpieczny, bo za przynoszenie złych wieści często groziło więzienie, tortury, a nawet śmierć. No i tego niebezpiecznego zadania w gminie Kościelisko podjął się pan Andrzej, który będzie trochę wyręczał pocztę, żeby nic się nie opóźniało, i przyjdzie mu przynosić różne wiadomości, również takie nie do końca dobre, jak chociażby wezwanie do zapłacenia podatków.
1: Poczta Polska jest w gruntownej, teraz nazwę to tak, przebudowie, tak? W związku z tą sytuacją, która miała miejsce, ma duże braki kadrowe. Docierały do nas informacje o mocnych opóźnieniach i tak to zostawię, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że te ważne listy i dokumenty będą docierać do rąk naszych mieszkańców bez zbędnych przeszkód, bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie. Już teraz mieszkańcy Witowa, Kościelska i Dzienisza na drugi dzień z reguły otrzymują korespondencję z urzędu dostarczaną przez pana Andrzeja.
0: Pan Andrzej został zatrudniony w Urzędzie Gminy Kościelisko na pełen etat. Dostarcza nie tylko pisma urzędowe, ale też sczytuje liczniki wodomierzy. O tym, jak mieszkańcy reagują na przekazywane przez niego wiadomości, będziemy oczywiście was informować w Radiu Alex. A mówił Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. Ciekawy jestem, jak lokalne psy zareagują. Czy podobnie jak na listonosza?
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
2: Radio Ale.

0: Formularz wypełniony? Pytam tych wszystkich, którzy chcieliby sprawić swojej mamie wyjątkowy prezent, jak chociażby pobyty w spa. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl, a już po 16:00 rozwiązanie konkursu. Będziemy dzwonili do kogoś, kto będzie mógł podarować taki właśnie voucher swojej mamie. Nie martwcie się, jeśli dziś wam się nie uda, ponieważ konkurs będzie trwał do piątku. A już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: Turyści porażeni piorunem na Giewoncie nie powinni się tam znaleźć. Zignorowali alert ostrzegający przed wyładowaniami atmosferycznymi. Mostek na potoku Bystra będzie zamknięty. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Tu Radio Alex, jest 16:00, czas na wiadomości.
1: To są szczegóły wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Nie powinni się tam znaleźć. Wszystkie prognozy pogody zapowiadały burze. Rozesłano nawet alerty ostrzegające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Mówię o turystach, którzy znaleźli się na Giewoncie w czasie burzy. Paweł Parzuchowski, który jest nie tylko szefem stacji meteorologicznej w Zakopanem, ale również przewodnikiem tatrzańskim, przyznaje, że burze w Tatrach mogą też pojawiać się niespodziewanie i radzi, jak zachować się w takiej sytuacji.
11: Czasami może ta burza przyjść niespodziewane wbrew prognozom. Jeżeli jesteśmy na grani, starajmy się zejść troszeczkę niżej, unikajmy cieków wodnych, to ważne. Odizolujmy się od podłoża. Przykucnijmy sobie na jakimś plecaku. Najlepiej też, żeby nogi położyć na nim, ponieważ ta elektryczność najbardziej rozprzestrzenia się po mokrym podłożu, po skałach czy po gruncie i może piorun uderzyć, nie wiem, 200 metrów od nas i też możemy jakby tutaj rykoszetem oberwać, że tak powiem prozaicznie. Oddzielmy się od siebie, nie siedźmy w grupie, bo też no, wtedy to porażenie może przejść między nami, tak, między ludźmi. Często piorun uderza na stronę dowietrzne. Tam skąd wieje wiatr? Na tą grań. Czyli uciekajmy na stronę przeciwną od kierunku wiatru. Wtedy to prawdopodobnie jest troszeczkę mniejsze.
1: Warto zabezpieczyć też telefony komórkowe, żeby w razie wypadku można było powiadomić służby. A w minioną sobotę Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył dla turystów kilka szlaków zamkniętych do tej pory z przyczyn przyrodniczych. Chodzi o szlak czerwony prowadzący z Przełęczy na Grzybowcu na Wyżnią Przełęcz Kondracką. To fragment szlaku z Doliny Strążyńskiej na Giewont, a także szlak zielony z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz szlaki niebieski z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Rostocką nad Morskie Oko. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy ostrzega, warunki w wyższych partiach Tatr są trudne i radzi, aby zrezygnować z wycieczek powyżej schronisk. W Zakopanem trwają prace związane z dostosowaniem mostku na potoku Bystra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W związku z remontem i układaniem nowej nawierzchni asfaltowej w najbliższą środę mostek łączący ulice Piaseckiego i Sienkiewicza będzie zamknięty od godziny 8 do 14. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie pochylni, która ma ułatwić poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością.
4: Radio Alex poleca.
1: Tatrzańskie Wici odbędą się w tym roku już po raz 25. Od lipca do października czeka nas 16 wydarzeń organizowanych przez gminy leżące na terenie powiatu tatrzańskiego. To spotkanie z góralską tradycją i folklorem.
2: W tym roku organizatorzy położą szczególny nacisk na tradycje pasterskie. Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Użytków Zielonych i Pasterzy. Wśród nowości znajdą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu bundzu i próba pobicia rekordu na największego moskola. Zobaczymy tradycyjny już wybór na Świarnisej Górolecki, Harnasia czy Gaździny Roku. Swój udział będą mieli też turyści. Zawalczą o miano Cepra i Ceperki Roku. Nie zabraknie strażackich śpasów, wydarzeń muzycznych i sportowych. Organizacja tych imprez łączy lokalne środowiska. Biorą w nich udział koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, zespoły góralskie i gminne ośrodki kultury.
1: O wszystkich wydarzeniach poinformowano na konferencji, która odbyła się w siedzibie powiatu tatrzańskiego, a której przysłuchiwała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W wiadomościach Radia Alex już teraz Ewa Kwaśny i ciąg dalszej informacji.
3: Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Grynkiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, ona zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
3: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w Zachodniopomorskiem. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
12: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
13: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni. No to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
12: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Idzie ocieplenie, ale na razie jeszcze musimy do końca dnia wytrzymać się z parasolami w ręku, no i raczej w zimowych kurtkach. Temperatura minimalna nad ranem może wynosić około 5 stopni Celsjusza. Takie przewidywania odnośnie Zakopanego mają dla nas synoptycy. Natomiast jutro już zdecydowanie cieplej w całym regionie. Temperatura maksymalna w Zakopanem będzie wynosiła 15, 17 w Nowym Targu i 16 w Rabce Zdroju. A w Nowym Sączu nawet może słupek rtęci zbliżyć się do 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałek 18 maja to pierwszy dzień nowego tygodnia, ale też pierwszy dzień z naszym konkursem, w którym możecie wygrać dla mamy wizytę w spa. Kto dziś wygra? O tym przekonacie się, zostając razem z nami do 17. Łukasz Tymków, zapraszam.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Jak niedawno wspominałem, poniedziałek to nowy tydzień, ale to też pierwszy dzień naszego konkursu, który trwa do piątku i w którym możecie zdobyć bardzo fajny prezent dla mamy, czyli zaproszenie do spa. Za mniej więcej 20 minut powinniśmy się przekonać, kto dziś zwyciężył i czyja mama wybierze się właśnie na taki relaksacyjny pobyt. Tym, którzy jeszcze nie wypełnili naszego formularza, polecam odwiedzić radioalex.com.pl, wypełnić formularz, napisać, jakie supermoce ma wasza mama. Kto wie, może to właśnie ty będziesz mógł, mogła wręczyć mamie razem z kwiatami odrobinę takiego luksusu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.

Poniedziałkowe popołudnie, czas powrotów z pracy do domu. No i ważne informacje mamy teraz dla kierujących. Chodzi o Szczawnicę i ulicę Wiktora. Od dzisiaj tam możecie napotkać na utrudnienia w związku z planowaniem, układaniem kostki granitowej na placu manewrowym oraz zjazdach do najbliższego piątku. Niestety całkowicie będą zamknięte zjazdy i jezdnie. To taki krótki odcinek o długości mniej więcej 30 metrów od dolnego końca placu. A dla jadących samochodem w radiu Alex Alison Moyet.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: No i mamy już ten piękny moment, w którym będziemy mogli wreszcie kogoś nagrodzić w naszym konkursie w tym tygodniu. A przypominam, chodzi w nim o to, żeby wysłać mamę do spa, czyli podziękować jej w ten sposób za różne supermoce, które ma mama. No i dzwonimy w takim razie do Janusza. Halo, dzień dobry. Radio Alex, Łukasz Tymków, kłaniam się. Rozmawiamy z Januszem?
2: Tak, przy telefonie.
1: Januszu, coś o mamie trzeba opowiedzieć. Opisane było coś o drzewkach, o koszeniu trawy?
2: Tak. No, nauczyła mnie umiejętności okrutkowych, typu kopanie dziury, sadzenie drzewek ozdobnych, owocowych. No i dzięki temu, tych umiejętności dzisiaj mam swój dom, swój ogródek, swoje córki i uczę ich teraz, jak się sadzi drzewka i tak dalej.
1: Jakieś takie najfajniejsze, co panu wyszło, jeśli
2: najfajniejsze,
1: chodzi.
2: To stawiamy na drzewka.

0: Dlatego, bo z nich jest pożytek, później można sobie zrobić jakiś dżem, jogurt naturalny i tym podobne.
1: Piękna sprawa. I tak jak jest. Słyszę, z pokolenia na pokolenie przechodzi to na kolejny.
0: Tak jest. Obowiązkowo.
1: Panie Januszu, no to teraz uwaga, bo muszę poinformować o czymś bardzo ważnym, mianowicie voucher dla mamy już jest pana własnością.
0: O, bardzo dziękuję w imieniu mamy.
1: To proszę jeszcze tylko powiedzieć, jak mama ma na imię i gdzie mieszka?
0: Mama Anna, miejscowość Słotnice.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. No i w tym roku do kwiatków będzie również voucher.
0: Dziękujemy ślicznie.
1: Dobra.
0: Pozdrawiamy, również życzymy miłego dnia.
1: I ty też możesz wygrać w naszym konkursie. Wystarczy wejść na naszą stronę radioalex.com.pl, wypełnić formularz, opisać supermoce swojej mamy i czekać na nasz telefon. Oczywiście odebrać go, kiedy dzwonimy, żeby nikomu nie uciekł sprzed nosa ten voucher. Konkurs będzie trwał do piątku.
2: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
3: Radio Alex.
2: Reklama.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Po reklamie.

0: Jakże sympatycznie jest móc być świętym Mikołajem, kiedy w kalendarzu maj. Za poniedziałkowe popołudnie 18 maja dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia jutro. Cześć.
1: Jest areszt dla kobiety, która prowadziła samochód, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu. W wiadomościach Radia Alex już za chwilę powiemy także, co łączy powiat nowotarski i powiat kielecki. Będą też nowe informacje w sprawie drona, który rozbił się na Litwie. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Po reklamie.
17: Na zegarze jest już 17 w Radiu Alex. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Do aresztu trafiła 45-letnia kobieta, która prowadziła samochód, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w Białymdunajcu. Świadek próbował uniemożliwić dalszą jazdę pijanej kierującej, jednak kobieta odjechała i po chwili wpadła autem do rowu. Policjanci zatrzymali ją na miejscu. Jak się okazało, była agresywna wobec funkcjonariuszy i personelu medycznego. Usłyszała zarzuty m.in. znieważenia oraz naruszenia nietykalności policjantów. Śledczy ustalili także, że zaledwie kilkanaście dni wcześniej ta sama kobieta została zatrzymana za jazdę po alkoholu w Zakopanem. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi jej do 3 lat więzienia.
18: Dzieje się na drogach.
1: Uwaga kierowcy, jeszcze jutro czekają was utrudnienia w Rabce Zdroju w rejonie skrzyżowania ulic Sądeckiej z ulicą Kasprowicza. Drogowcy mają frezować nawierzchnię asfaltową i przygotowywać teren po odbudowę nowej wyspy drogowej. Kierowcy muszą być gotowi na czasowe zwężenie jezdni. Powiatowy Zarząd Dróg prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem.
18: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Powiat Nowotarski i powiat Kielecki oficjalnie rozpoczęły partnerską współpracę. Umowę podpisali w Kielcach starostowie Tomasz Hamerski i Tomasz Pleban. Porozumienie ma otworzyć drogę do wspólnych działań m.in. w turystyce kulturowej. kulturze, edukacji, sporcie i ochronie zdrowia. Samorządy zapowiadają także wzajemną promocję wydarzeń oraz wymianę doświadczeń i inicjatyw. Ważnym elementem współpracy mają być również działania kulturalne i edukacyjne, w tym wymiana artystów grup regionalnych oraz współpraca szkół ponadpodstawowych. Delegacja powiatu nowotarskiego uczestniczyła także w 19. Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu, gdzie zaprezentowano muzykę i tradycje Podhala.
18: Sport w Radiu Alex.
1: W sobotę odbyło się losowanie pierwszego z dwóch międzynarodowych dziecięcych piłkarskich turniejów w Poroninie, a my w Radiu Alex wiemy, z kim zagra młoda Orawa Jabłonka. Podpowiemy też, kiedy kibicować trialowej ekipie nowotarskiego klubu AMK Gorce oraz przypomnimy o zapisach do zakopiańskiej edycji Tour de France.
2: 72 zespoły z 14 krajów, czyli blisko 1000 młodych piłkarzy zagości podczas czerwcowych dwóch międzynarodowych wydarzeń w Poroninie. W pierwszym z nich reprezentować nas będzie młoda Orawa. Razem z piłkarzami z Jabłonki zagrają tu Sparta Praha, FC Koszyce, Krakowia Kraków, Pogoń Szczecin, GKS Katowice oraz Beniaminek Radom. Trzymajcie też kciuki za młodą Orawę już w ten weekend, bo powalczą oni w równie silnie obsadzonym finale turnieju w Goczałkowicach-Zdroju. Najbliższy weekend to także solidna porcja emocji dla ekipy nowotarskiego AMK Gorce, która porywalizuje w pierwszej i drugiej rundzie trialowych mistrzostw i Pucharu Polski. Pełny kalendarz startów sezonu znajdziecie na radioalex.pl. Tu także sprawdzicie, jak poszło naszym trialowcom w miniony weekend we Wrocławiu i na Słowacji. Jeżeli natomiast chcecie pościgać się w czerwcowej drugiej już edycji L'Etap Poland by Tour de France, to rejestracja wciąż jest otwarta. Kolarskie emocje w Zakopanem zaplanowane są na 13 i 14 czerwca i to z udziałem m.in. takich gwiazd jak Maja Włoszczowska.
1: Mówiła Joanna Chmiela. Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.pl. Tam także oczywiście więcej informacji z naszego regionu. Te z kraju i ze świata do studia przynoszą Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Pentagon przerywa milczenie.
19: Przekazuje stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
3: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
19: Paweł Żuchowski na linii.
20: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili. Przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia.
19: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
3: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany, północno-wschodniej części kraju.
19: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
21: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
19: A co wiadomo o tym dronie?
21: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginiene. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
19: Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
3: Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. A ze szczegółami zapozna was Magdalena Greinert.
22: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia między innymi Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
17: Pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu. To co złe w tym tygodniu, to chyba już za nami, bo z prognoz długoterminowych wynika, że ma być coraz lepiej. Jutro dużo słońca, jutro w Zakopanem 12 stopni, w Nowym Targu 16, a w Bielsku Białej 17. Kolejne dni jeszcze cieplejsze i z jeszcze większą ilością słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest szansa, że w okolicach weekendu będzie nawet powyżej 20 stopni. Może lepiej, że ten weekend już za nami, bo w prognozach na ten tydzień dla Podhala i Podbeskidzia, jak słyszeliśmy, no widać już prawdziwą wiosnę, a może nawet i lato. Będziemy to sprawdzać w tym tygodniu, a na razie zaczynamy program Po Godzinach w Radiu Alex. Na start dzisiaj Bruno Mars i jego I Just Might. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zostaje do 22, a teraz jest 6 minut po 17.

0: Gypsy Kings, Bamboleo w Radiu Alex w poniedziałkowym po godzinach. No a jako, że poniedziałek, to ja pozytywów szukam niemal wszędzie. Na przykład w kalendarzu, bo widzę już, że pierwszy tydzień czerwca dostarczy nam długi weekend. Czwartek, piątek, sobota i niedziela od 4 do 7 czerwca jest szansa, że będą wolne, jak się wszystko dobrze zaplanuje i szef pozwoli. My dzisiaj będziemy spoglądać na najbliższy weekend w regionie, oby lepszy pogodowo niż ten miniony. Będzie też poniedziałek po Eurowizji 2026. Sprawdzimy, kto w tym roku w naszym kraju zarobi najwięcej na koncertach i kto jeszcze przed koncertem w Polsce zachwycił swoich fanów. Polecamy się na resztę poniedziałku. Muzycznie także za chwilę w Radiu Alex. Madonna sprzed wielu lat będzie Like a Virgin. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Dawid Podsiadło w Radiu Alex. Będzie dobra pogoda na Podhalu i na Podbeskidziu, to będzie sezon na wędrowanie na przykład po górach. A teraz to mamy też sezon na fajne konkursy. W piątek w Ludźmierzu finał 23. konkursu plastycznego Wszyscy Święci Wawrzyńcoka. O godzinie 17 w Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich podsumowany zostanie tegoroczny konkurs. Wpłynęły 463 prace z 27 szkół i placówek kultury. W programie tego spotkania oprócz uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zaplanowano wernisaż wystawy prezentującej wybrane prace uczestników konkursu. Polecamy na piątek, czyli na początek weekendu. Szczegóły są także na radioalex.pl. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.

0: która to już wersja I Love You Baby. Chyba nie da się tego policzyć. Czeka Pitbull i Frankie Valli, tym razem pod tytułem Tequiero Baby. Za chwilę 18, za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Alex. Będzie też prognoza pogody, a po 18 będziemy w regionie na pewno i zajrzymy też, jak eurowizyjne wyniki bukmacherów i internetu mają się do rzeczywistości. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termeszaflary.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 18 maja i 18 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
5: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
6: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
5: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
6: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
5: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
6: Na linii studio w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
7: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
5: Jak dowiedział się reporter Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
6: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
5: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
6: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
0: Dobrze to wygląda w pogodzie dla Podhala i dla Podbeskidzia, bo dużo słońca będzie po prostu w tym tygodniu, no i też przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę. Jutro 11-12 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu 16 stopni, w Bielsku Białej 17, w środę nawet 1-2 stopnie więcej, w piątek na moment zrobi się 2-3 stopnie mniej, ale w weekend zbliżymy się do 20 stopni. Takie są najnowsze prognozy i to są bardzo dobre prognozy pogody dla Podhala i Podbeskidzia. 18 maja, Dzień Mostowca dzisiaj mamy, uchwalony przez Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiedziałem, że jest taka organizacja, ale pozdrawiamy. Nawet z kalendarza można się czegoś nauczyć. Z muzyki też, już teraz w Radiu Alex 18, a później Tayo Cruz i Kylie. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex, to 3 minuty po 18.

0: Summer Again i Kim K w Radiu Alex, chyba na razie bez debiutu na Eurowizji. Za nami edycja 2026. Jak to wyglądało na kilka godzin przed finałem? Według bookmacherów wygrać miała Finlandia. Była ich nawet pewniakiem. Gdyby jednak wziąć pod uwagę popularność w sieci, to powinna wygrać Grecja. A finalnie, jak wiemy, wygrała propozycja bułgarska, która no nie była faworytem ani u bookmacherów, ani w sieci. Tam zajęła miejsce 8. Nasza Alicja Szemplińska była 12 i w jej wypadku bookmacherzy mocno się pomylili, typując piosenkę Prey na miejsce 19. Dlatego zawsze powtarzam, że typowania to po prostu jedna wielka zabawa. Co prawda na pieniądze, ale jednak zabawa. A u nas poniedziałkowa zabawa muzyką. Za chwilę w Radiu Alex zespół Heart.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Już 16 czerwca w MCK w Nowym Targu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety w kasie MCK oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.

Bella Harnasie w Radiu Alex. Po weekendowych i dzisiejszych opadach deszczu trzeba być czujnym na szlakach, bo jest mokro i ślisko, a są takie miejsca bardzo popularne, które mogą być pod wodą. Chorska Zachranna Służba ostrzega, że ze względu na wysoki poziom wód po ulewnych deszczach, Słowacki Tatrzański Park Narodowy tymczasowo zamknął do odwołania wszystkie wąwozy w Słowackim Raju. Chodzi o bezpieczeństwo turystów i tego się trzymajmy. W drugiej części tygodnia pogoda ma być lepsza, więc pewnie wszystko wróci do normy, a my już teraz wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w Radiu Alex. Za chwilę Pet Shop Boys.

0: Living on my own w Radiu Alex w programie Po godzinach to Freddie Mercury. Wzruszający to był weekend dla fanów piłki nożnej w naszym kraju i nie tylko. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami, Barceloną i stadionem Camp Nou. Mnie najbardziej rozśmieszyło pożegnanie wśród rodziny i przyjaciół. Jak mu Sebastian Karpiel-Bułecka zaśpiewał "Pójdę boso" i poszedł. Były śmiechy, ale były też wzruszenia i pomyśleć, że to tylko pożegnanie z klubem. Co się będzie działo jak kiedyś, oby jak najpóźniej oczywiście, Lewy odwiesi buty na kołek. Bez święta narodowego się wtedy nie obejdzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Po reklamie.

0: Love is the name, Sofia Carson w Radiu Alex. Zbieramy dobrą energię, bo gdzie tam kolejny majowy weekend? Na ten weekend zajrzymy na pewno po 19 w programie po godzinach, ale będzie też trochę show biznesu, bo jutro duży koncert w naszym kraju, ale nie o tym koncercie będzie, a o otoczce, która właśnie tego koncertu dotyczy. Szczegóły niebawem. Bądźcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Wiceministrowie Obrony Narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
5: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
4: Na konferencji ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter Dominik Smaga.
5: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
6: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
7: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
6: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
8: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
6: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
7: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
6: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
5: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
5: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
4: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
5: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
4: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
5: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
4: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
5: Jednak dzisiaj Urząd Podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
0: Chłodno tej nocy i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Przypominam, mamy 18 dzień maja. W Zakopanem 3-4 stopnie, w Nowym Targu odrobinę cieplej, bo 5 stopni. I 5 stopni także w Bielsku Białej, gdzie niegdzie mogą tworzyć się mgły i zamglenia, także bądźmy czujni. Jeśli chodzi o wtorek, no to jutro dużo słońca padać nie będzie. W Zakopanem 11 stopni, w Nowym Targu 15, a w Bielsku Białej 16-17 maksymalnie. I jutro dużo słońca u nas. 18 maja, rok temu mieliśmy pierwszą turę wyborów prezydenckich. Kompletnie o tym zapomniałem. Może i lepiej, po co pamiętać o polityce? Za to warto pamiętać o świetnych hitach sprzed lat. Na przykład zespołu Roxette, How Do You Do, na początek tej godziny w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to są 3 minuty po 19.
1: Radio Alex.

Di Oblada, takie przyjemne dźwięki kiedyś od Beatlesów, a teraz w wykonaniu zespołu Inner Circle w Radiu Alex. A my wracamy teraz do naszego kraju. Jutro fani Metallica będą na pewno bardzo zadowoleni. Przed nami ich polski koncert i wyjątkowa niespodzianka w postaci płyty winylowej w biało-czerwonych barwach, a będzie można ją kupić, ba, już ją można kupić w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i nigdzie indziej, to znaczy później pewnie trafi na jakieś aukcje internetowe, ale za dużo więcej pieniędzy. I nie od fanów, a od handlarzy. Zapowiada się wielkie show, krótko mówiąc. Wielkie śpiewanie na kilkadziesiąt tysięcy gardeł. Jeśli chodzi o Enrique Iglesiasa, to on też w tym roku wystąpi w Polsce i też będzie śpiewanie na kilkadziesiąt tysięcy gardeł. U nas już za chwilę w Radiu Alex Rhythm Divine.

0: Reklama.
1: Płacisz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: muzyka Janusza Leśniaka w Radiu Alex. Ja może przypomnę, bo sporo osób jeszcze o tym nie wie, a może teraz przy kolacji w pensjonacie ma chwilę czasu na skupienie. Pamiętajcie proszę o remoncie drogi do Morskiego Oka. Zaczął się dzisiaj i potrwa do 19 czerwca. Remontowany odcinek liczy sobie 3 km od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Plan jest taki, że dla turystów trasa zostanie całkowicie zamknięta od 25 do 29 maja, czyli w przyszłym tygodniu. Chyba że pogoda coś namiesza, ale ma być ładniej, więc no miejmy nadzieję, że wykonawca wyrobi się w terminie i szybko będzie można wrócić na szlak. Na razie tym odcinkiem do Morskiego Oka można przejść, ale trzeba być bardzo czujnym, także uważajcie na siebie.
1: Radio Ale.

0: Ti amo Luca Rossi w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. I do muzyki wracamy za moment, ale teraz informacja z weekendu. No bo w wielu miastach Europy mnóstwo ludzi szturmowało sklepy jednej z sieci sprzedających drogie zegarki. Każdy chciał kupić zegarek o nazwie Royal Pop. Kosztuje jakieś 1600 zł. Kosztował. Bo teraz w sieci ceny tych zegarków są jakieś kosmiczne. Jakby co to w ogóle nie jest zegarek na rękę, tylko kieszonkowy. No to kieszonkowcy już zacierają ręce, bo po co się męczy z ciężkim portfelem, jak można podprowadzić takie cacko za aktualnie parę czy też paręnaście tysięcy. Bądźmy czujni, nie dajmy się najpierw nabrać na przepłacanie w sieci, a później tym kieszonkowcom, którym ułatwia się robotę. Moderne Talking za chwilę w Radiu Alex, a później Secret Service.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.

0: day, but had to go to visit you. You never know.
1: Bugs Fizz w Radiu Alex na koniec tej godziny. Za chwilę będzie 20, sprawdzimy wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20 będziemy jeszcze w świecie show biznesu, może coś koncertowego w naszym kraju, takiego z pieniędzmi w roli głównej, także bądźcie blisko.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Po reklamie.
1: Na zegarze mamy już 20, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
5: Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
6: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
5: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
6: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
7: Podwyżki w akademikach chociażby, podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
8: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem, przy emerytalnym wieku.
9: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
10: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
11: Czy będzie podwyżka w akademikach?
10: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
12: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
5: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reporterka Anna Kropaczek.
6: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
5: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
6: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
13: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy, powiedzmy, około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
14: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi, jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
13: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
5: Wyjaśnia w rozmowie z Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayati.
1: Całkiem dobrze zapowiada się wtorek na Podhalu i na Podbeskidziu pod względem pogodowym, no bo jutro ma być dużo słońca i też będzie się robić cieplej. W Zakopanem jutro 12 stopni, 16 w Nowym Targu, a 17 w Bielsku Białej. W czwartek to nawet jeszcze cieplej, w piątek na moment zrobi się chłodniej, żeby w weekend znowu było cieplej. Po wiadomościach i już lepszych wieściach pogodowych czas wrócić do muzyki wybranej dla ciebie. Na początek tej godziny w Radiu Alex Blue System, a później Diana Ross, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. To są 3 minuty po 20.

0: Sara Perket, Jamo i Rick Kiepoweri w Radiu Alex, a teraz polska scena koncertowa i lider na rok 2026. Jak myślicie, kto zagra u nas w tym roku najwięcej koncertów? W związku z tym też oczywiście najlepiej zarobi. Z Kolim? Pewnie, że tak, prosta sprawa. Na ten moment to 503 zakontraktowane koncerty na rok 2026. Po stawce tak mniej więcej 75 tysięcy za sztukę, czyli mniej więcej 37 milionów złotych. Jeszcze trochę i trafi na listę najbogatszych Polaków. Myślę, że jego lokalny urząd skarbowy mocno trzyma za to kciuki. A my za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będzie Lutricia McNeila, później Piękni Młodzi.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: I Don't Know śpiewa nam Erika w Radiu Alex. Powoli zbliżamy się do momentu, kiedy trzeba będzie się położyć spać. Chyba że ktoś ma na trzecią zmianę, to wybaczcie, ale muszę przekazać te informacje od naukowców. Cały czas zajmują się wpływem światła niebieskiego na nasz sen. Krótko mówiąc, oglądanie telewizji czy przeglądanie internetu mocno nam nie służy. Czyli po prostu lepiej poczytać książkę albo posłuchać radia i choćby patrzeć w sufit. To też uspokaja. No to do tego u nas za chwilę jeszcze Whitney Houston i na pewno będzie to miły i przyjemny sen, jeśli położycie się niebawem. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Po reklamie.

0: Zespół Aqua w Radiu Alex. Za chwilę będzie 21, czyli będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 21 magazyn naszych dziennikarzy. Informacyjnie podsumujemy weekend i poniedziałek. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, czas więc na wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
8: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
9: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
8: Łączymy się z reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
10: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
9: Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa.
8: Są to w sumie cztery osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
9: Michał Dobrowicz.
8: Witam,
11: dobry wieczór. Dobry wieczór.
9: Co wiemy na temat tych czterech osób?
11: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie, jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
8: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdam. Co teraz tam się dzieje?
11: Ruszyła dekontaminacja statku, to jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
12: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
11: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie, w Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
0: Dobrze to wygląda w prognozach pogody dla Podhala i Podbeskidzia. Jutro dużo słońca i już cieplej, bo jutro 12 stopni. Tyle ma być w Zakopanem, 16 w Nowym Targu, a 17 w Bielsku Białej. Dzień później jakieś 2-3 stopnie więcej. Jest szansa, że nawet 20 stopni zobaczymy w Bielsku. W piątek delikatnie chłodniej i więcej chmur, natomiast na weekend jest szansa, że na Podbeskidziu ponad 20 stopni, a na Podhalu bliżej 20 stopni. 18 maja to jest poniedziałek, czas na pierwsze w tym tygodniu wydanie magazynu Dziennikarze Radia Alex. Łukasz Jakubczyk, kłaniam się, polecam. Czas też na kolejną porcję muzyki wybranej dla ciebie. Już teraz Grant Miller, 3 minuty po 21.

0: dzisiejszy wieczór reporterów. Zaczynamy od pogody. Ta od jutra ma zacząć się powoli poprawiać. Weekend zapowiada się pogodnie z temperaturami nawet do 20 stopni Celsjusza.
1: To pierwszy dzień tygodnia pochmurno, mglisto. No, być może pojawią się, zwłaszcza po południu, przelotne opady deszczu. Temperatura tutaj w Zakopanem nie przekroczy 10 stopni, więc jeszcze dosyć tak przedwiosennie. W Tatrach 3-4. Powyżej 2200 metrów mogą jeszcze występować opady deszczu ze śniegiem czy śniegu. Natomiast one będą powoli się wycofywać. Natomiast we wtorek poprawa pogody. Jeżeli pojawią się opady, to o godzinach porannych czy przedpołudniowych, ale być może nie. Po południu już przejaśnienia, no i troszkę cieplej, do 13-14 stopni. Jeżeli słońce nam przygrzeje, no to wiadomo, że ta przypadna temperatura będzie wyższa. W środę bardzo ładny dzień, słoneczny, prawdopodobnie bez żadnych opadów. Temperatura w cieniu w okolicach 15 stopni, tutaj Zakopane pamiętam, być może wyższa. Więc no, taka prawdziwa wiosna, bardzo przyjemny dzień. W czwartek i piątek podobny typ pogody i słoneczne chwile, i być może przelotne opady, ale oraz lokalne burze, natomiast nie powinny być jakoś tak wydajne, tak jak w weekend. No i temperatura nadal w okolicach 15 stopni. Według obecnych prognoz weekend powinien być odrobinę cieplejszy. Być może temperatura miejscami zbliży się do 20 stopni, zwłaszcza w niedzielę. Nie zabraknie słońca, być może gdzie będą słabe opady deszczu, ale to wiadomo, prognozy odleglejsze, więc śledźmy je na bieżąco.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
2: Radio Alex.

0: najbliższy piątek o godzinie 17 w Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich podsumowany zostanie tegoroczny konkurs plastyczny Wszyscy Święci Wawrzyńcoka. Do tegorocznej edycji wydarzenia wpłynęły 463 prace z 27 szkół i placówek kultury. Szczegóły Joanna Chmiel.
1: Jego patron Wojciech Kułach Wawrzyńcok urodził się 24 marca 1812 roku w Gliczarowie. Zmarł w 1897. Rzeźbił w drewnie, kamieniu oraz w metalu. Interesował się meblarstwem i rusznikarstwem. Na przykład inkrustował strzelby. W młodości na piechotę dotarł do Rzymu, gdzie ogromne wrażenie wywarła na nim włoska sztuka i architektura. W 1840 roku wykonał na konkurs popiersie do pomnika Franciszka Karola Habsburga i otrzymał pierwszą nagrodę. Szlak jego rzeźb wiedzie przez wiele okolicznych miejscowości Podhala i nie tylko. Są to m.in. krzyż nad Czarnym Stawem pod Rysami, ukrzyżowany Chrystus, święty Jan i Matka Boska na plebanii kościoła w Ludźmierzu, Matka Boska w Jemiołowej kaplicy na Koszarkowym Wierchu, Matka Boska z Syneczkiem w Nowym Kościele w Białce Tatrzańskiej, czy też trzy ołtarze w zakopiańskim Starym Kościółku.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: wskazywały prognozy, tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe podniosło stopień zagrożenia lawinowego z pierwszego do drugiego stopnia. Jak informują ratownicy, wzrost temperatury w ciągu dnia oraz duża wilgotność powietrza negatywnie wpływają na stabilność pokrywy śnieżnej. Obecnie lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu mogą w Tatrach schodzić samoistnie. Jak już informowaliśmy w Radiu Alex, Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w wyższe partie Tatr. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Aktualnie do wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza występują opady deszczu, a powyżej tej wysokości również śniegu. Niski pułap chmur i mgła miejscami ograniczają widoczność, co może prowadzić do pobłądzeń.
1: Radio Alex.

0: przebudowa ulicy Wiktora w Szczawnicy od dziś utrudnienia. W związku z planowanym układaniem kostki granitowej na placu manewrowym oraz zjazdach do najbliższego piątku nastąpi całkowite zamknięcie zjazdów i jezdni. Chodzi o krótki odcinek o długości 30 metrów od dolnego końca placu. W tym czasie nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu do posesji przyległych do chodnika z uwagi na występujący uskok podłużny nawierzchni oraz technologię prowadzonych robót. Utrudnienia będą miały charakter czasowy i będą uzależnione od postępu prowadzonych prac. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jego skrócenia lub wydłużenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
1: Radio Aleks.

0: Już w najbliższą środę w Ośrodku Zdrowia w Ostrowsku odbędzie się Dzień Profilaktyki Zdrowia. Wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Nowy Targ rozpocznie się o godzinie 11. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje zdrowotne i dietetyczne, warsztaty z pierwszej pomocy oraz ciekawe wykłady i prelekcje. Uczestnicy będą mogli również uzyskać informacje na temat świadczeń społecznych z zakresu zdrowia oraz skorzystać z wydawania kart EKUS. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Po reklamie.

0: Anna Kruszewska. Zaczynamy od informacji z Tatr. Powyżej 1400 metrów nad poziomem morza w górach utrzymuje się świeża pokrywa śniegu. Paweł Parzuchowski przypomina, że wiosna w Tatrach przychodzi w czerwcu i trwa do września. O lecie z wysokimi temperaturami na wysokościach możemy raczej zapomnieć.
1: No w poniedziałek nad ranem na Kasprowym Wierchu zmierzyliśmy 33 centymetry śniegu.
2: Świeży opad.
1: Świeży opad. W niedzielę było około 40, więc to był konkretny opad. Bardzo normalny o tej porze roku. Natomiast sumy dobowe opadów tutaj, no zwłaszcza na Kasprowym, przekroczyły od soboty do poniedziałku ponad 70 mm. Bardzo cenna dla bilansu wodnego i tego oczekujemy właśnie o tej porze roku. Powoli nam to być może nadrobi niedobory. Śnieg jest zjawiskiem całkiem normalnym. Zwykle 10 czerwca na Kasprowy przychodzi wiosna, która trwa do września, a potem znów przedzimie i zima. Więc nie zapominają o tym, że w górach no, nie ma lata, a śnieg w maju jest zjawiskiem bardzo normalnym. Zdarzał się także w połowie maja w Zakopanem niejednokrotnie.
0: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z Radia Alex, przy niektórych wejściach na tatrzańskie szlaki TPN po zimowej przerwie ponownie uruchomił miejsca, z których można czerpać wodę.
3: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. To warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
0: Mówił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
4: Radio Alex ostrzega.
0: Zakopiańscy policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. 26-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego miał w organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Okazało się, że spożywał alkohol poprzedniego dnia. Wytrzeźwieć nie zdążył. Do zatrzymania doszło w niedzielny poranek w Zębie podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez drogówkę. Policjanci zatrzymali kierowcę prawo jazdy, a samochód przekazali rodzinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Wracamy do piątkowych, dramatycznych wydarzeń na Giewoncie. Toprowcy dostali informację o grupie osób, które zostały porażone piorunem. Dyżurny ratownik TOPR jeszcze przed zakończeniem akcji na gorąco przekazał naszej reporterce informację o trudnościach, jakie napotkali ratownicy w czasie jej trwania.
5: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ją dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
0: Mówi Łukasz Stępek, dyżurny ratownik TOPR. Beato, jakie szczegóły akcji podał TOPR tuż po jej zakończeniu?
6: Jeden z pięciu turystów przebywających na Giewoncie stracił przytomność i obsunął się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostałe osoby były lżej poszkodowane. Ratownicy zdołali dotrzeć śmigłowcem na przełęcz Kondracką, skąd pieszo udali się w rejon zdarzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy najbardziej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostałą czwórkę sprowadzono na dół, a następnie przewieziono do szpitala. Jak przekazała medium Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala powiatowego w Zakopanem, turystom nic poważnego nie dolegało. Lekarze pozostawili ich jednak na obserwację. Cztery osoby opuściły placówkę w sobotę rano. Piąta, mężczyzna, który stracił przytomność, również miał go opuścić w sobotę. TOPR podał, że kilka godzin po wypadku do szpitala zgłosiły się samodzielnie kolejne dwie osoby.
0: W sumie w piątek urazów od wyładowań atmosferycznych doznało 7 osób. Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOPR, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Odnowione mapy turystyczne w Rabce-Zdroju. Oddział PTTK we współpracy z Urzędem Miejskim pozyskał środki finansowe na odnowienie zniszczonej mapy przy Parku Zdrojowym obok Czerwonego Szlaku na Maciejową. Kolejna mapa, znajdująca się tuż obok odnowionego dworca PKP, również doczekała się renowacji. Warto podkreślić, że te mapy to historia arabczańskiego oddziału, ręcznie malowane w drewnianej obudowie w stylu nawiązującym do architektury góralskiej. Mają swój niepowtarzalny charakter. To drugie przedsięwzięcie wsparło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Wymieniona została drewniana konstrukcja, a nową mapę namalowała lokalna artystka Józefa Potaczek.
4: Dzieje się na drogach.
0: Około 18-kilometrowy odcinek drogi krajowej Skawa-Nowy Targ jest do 31 maja objęty pracami związanymi związanymi, jak to podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z estetyką obiektów inżynieryjnych. To oznacza, że gdy roboty są prowadzone, to miejscami mogą być zajęte pobocza, a nawet fragmenty pasa jezdni po jednej lub drugiej stronie. Wykonawca prosi o zachowanie ostrożności. Także do końca miesiąca potrwają podobne utrudnienia w ruchu na drogach Nowy Targ, Jurgów i Skawa Hyżne. Na Krajowej Siódemce jest to blisko 22-kilometrowy odcinek, natomiast jadąc trasą Skawa Hyżne, można takie utrudnienia napotkać na blisko 30 kilometrach. Tu wykonawcy zastrzegają, że ruch momentami może być kierowany ręcznie. Trzeba również pamiętać, że termin prowadzenia robót oraz ich zakończenia zależy od pogody. Nie powinni się tam znaleźć. Wszystkie prognozy pogody zapowiadały burze. Rozesłano nawet alerty ostrzegające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Mówię o turystach, którzy znaleźli się na Giewoncie w czasie burzy. Paweł Parzuchowski, który jest nie tylko szefem stacji meteorologicznej w Zakopanem, ale również przewodnikiem tatrzańskim, przyznaje, że burze w Tatrach mogą też pojawiać się niespodziewanie i radzi, jak zachować się w takiej sytuacji.
1: Czasami może ta burza przyjść niespodziewanie, wbrew prognozom. Jeżeli jesteśmy na grani, starajmy się zejść troszeczkę niżej, unikajmy cieków wodnych, to ważne. Odizolujmy się od podłoża. Przykucnijmy sobie na jakimś plecaku. Najlepiej też, żeby nogi położyć na nim, ponieważ ta elektryczność najbardziej rozprzestrzenia się po mokrym podłożu, po skałach czy po gruncie i może piorun uderzyć, nie wiem, 200 metrów od nas i też możemy jakby tutaj rykoszetem oberwać, że tak powiem prozaicznie. Oddzielmy się od siebie, nie siedźmy w grupie, bo też no, wtedy to porażenie może przejść między nami, tak, między ludźmi. Często piorun uderza na stronę dowietrzną. Tam skąd wieje wiatr, na tą grań. Czyli uciekajmy na stronę przeciwną od kierunku wiatru. Wtedy to prawdopodobnie jest troszeczkę mniejsze.
0: Warto zabezpieczyć też telefony komórkowe, żeby w razie wypadku można było powiadomić służby. A w minioną sobotę Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył dla turystów kilka szlaków zamkniętych do tej pory z przyczyn przyrodniczych. Chodzi o szlak czerwony prowadzący z Przełęczy na Grzybowcu. Na Wyżnią Przełęcz Kondracką to fragment szlaku z Doliny Strążyńskiej na Giewont, a także szlak zielony z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz szlaki niebieski z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Rostocką nad Morskie Oko. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy ostrzega, warunki w wyższych partiach Tatr są trudne i radzi, aby zrezygnować z wycieczek powyżej schronisk.
4: Radio Alex poleca.
0: Tatrzańskie Wici odbędą się w tym roku już po raz 25. Od lipca do października czeka nas 16 wydarzeń organizowanych przez gminy leżące na terenie powiatu tatrzańskiego. To spotkanie z góralską tradycją i folklorem.
6: W tym roku organizatorzy położą szczególny nacisk na tradycje pasterskie. Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowy Rokiem Użytków Zielonych i Pasterzy. Wśród nowości znajdą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu bundzu i próba pobicia rekordu na największego moskola. Zobaczymy tradycyjny już wybór na Świarnisej Górolecki, Harnasia czy Gaździny Roku. Swój udział będą mieli też turyści. Zawalczą o miano Cepra i Ceperki Roku. Nie zabraknie strażackich śpasów, wydarzeń muzycznych i sportowych. Organizacja tych imprez łączy lokalne środowiska. Biorą w nich udział koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, zespoły góralskie i gminne ośrodki kultury.
0: O wszystkich wydarzeniach poinformowano na konferencji, która odbyła się w siedzibie powiatu tatrzańskiego, a której przysłuchiwała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do aresztu trafiła 45-letnia kobieta, która prowadziła samochód, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu. Świadek próbował uniemożliwić dalszą jazdę pijanej kierującej, jednak kobieta odjechała i po chwili wpadła autem do rowu. Policjanci zatrzymali ją na miejscu. Jak się okazało, była agresywna wobec funkcjonariuszy i personelu medycznego. Usłyszała zarzuty m.in. znieważenia oraz naruszenia nietykalności policjantów. Śledczy ustalili także, że zaledwie kilkanaście dni wcześniej ta sama kobieta została zatrzymana za jazdę po alkoholu w Zakopanem. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi jej do 3 lat więzienia.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Powiat Nowotarski i powiat Kielecki oficjalnie rozpoczęły partnerską współpracę. Umowę podpisali w Kielcach starostowie Tomasz Hamerski i Tomasz Pleban. Porozumienie ma otworzyć drogę do wspólnych działań, m.in. w turystyce kulturowej. kulturze, edukacji, sporcie i ochronie zdrowia. Samorządy zapowiadają także wzajemną promocję wydarzeń oraz wymianę doświadczeń i inicjatyw. Ważnym elementem współpracy mają być również działania kulturalne i edukacyjne, w tym wymiana artystów grup regionalnych oraz współpraca szkół ponadpodstawowych. Delegacja powiatu nowotarskiego uczestniczyła także w 19. Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu, gdzie zaprezentowano muzykę i tradycje Podhala.
4: Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
3: Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
4: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
3: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
2: Mgły i zamglenia tej nocy mogą się pojawiać i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tej nocy w Zakopanem 4 stopnie, w Nowym Targu 5, a w Bielsku Białej 6. Jutro w Bielsku najcieplej 17 stopni, w Nowym Targu 15-16, a w Zakopanem co najwyżej 12. W środę jeszcze cieplej, w piątek nieco chłodniej, a w weekend już dużo cieplej. www.radioalex.com.pl to jest adres naszego portalu. Tam jeszcze więcej informacji z regionu. Magazyn dziennikarzy Radia Alex wraca jutro po 21:00, a my słyszymy się wcześniej od 17:00. Łukasz Jakubczyk, dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.